0: Zaczynamy podsumowanie wiadomości z pierwszego dnia czerwca. Sprawdźmy, co wydarzyło się w poniedziałek. Oszuści wyłudzający pieniądze opracowali nową metodę i ukradli mieszkance Puław aż 350 tysięcy złotych. Sprawcy podszywali się pod osoby zainteresowane wynajmem mieszkania oraz pracowników banku. Do zdarzenia doszło, gdy kobieta oferowała do wynajęcia lokal w Warszawie. W trakcie korespondencji otrzymała wiadomości z linkami i instrukcjami dotyczącymi rzekomej kaucji. Część czynności wykonał jej mąż, wpisując m.in. dane karty płatniczej. Następnie z kobietą skontaktowała się osoba podająca się za pracownika banku, która przekonała ją o zagrożeniu na koncie i nakłoniła do zabezpieczenia środków. W tym celu 62-latka zainstalowała program do zdalnej obsługi urządzenia, co umożliwiło oszustom dostęp do jej konta i wykonanie przelewów. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, by nie instalować nieznanego oprogramowania ani nie przekazywać danych do bankowości elektronicznej. Czy Jeziorszczyzna powinna stać się odrębną miejscowością? Na to pytanie mogą teraz odpowiedzieć mieszkańcy gminy Kazimierz Dolny. W konsultacjach społecznych na temat zmiany granic miasta mogą wziąć udział osoby pełnoletnie zamieszkałe w samym Kazimierzu Dolnym oraz w pobliskich miejscowościach, czyli w Cholewiance, Dąbrówce, Górach, Jeziorszczyźnie, Mięćmierzu, Okalu i w Wylągach. Swoją opinię na temat wyłączenia Jeziorszczyzny z terenu gminy można wyrazić poprzez specjalną ankietę, wybierając jedną z opcji – jestem za, jestem przeciw albo nie mam zdania. Papierowe ankiety są dostępne w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym, a wirtualne na jego stronie internetowej. Wypełnione formularze muszą trafić do kazimierskiego ratusza do 15 czerwca. W naszym regionie jest też okazja, by wesprzeć najmłodszych. Wraz z początkiem czerwca rusza akcja Wyprawka dla Żaka 2026, organizowana przez Polski Czerwony Krzyż. Przez całe lato będzie można wesprzeć dzieci i młodzież, przekazując artykuły szkolne. O szczegółach mówi Justyna Sopstyl z Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK.
1: To ogólnopolska inicjatywa PCK, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez wyposażenie ich w wyprawki i niezbędne artykuły szkolne. Chociaż rok szkolny jeszcze się nie zakończył, my już teraz rozpoczynamy zbiórkę, ponieważ przygotowanie pełnych wyprawek dla potrzebujących dzieci wymaga czasu. Chcemy odpowiednio wcześnie zgromadzić jak najwięcej przyborów szkolnych, aby jeszcze przed wrześniem mogły one trafić do uczniów i uczennic. Również wiele rodzin już w czasie wakacji zaczyna myśleć o wydatkach związanych z nowym rokiem szkolnym, a rosnące koszty sprawiają, że zakup podstawowych artykułów edukacyjnych staje się dużym obciążeniem dla budżetu domowego. W ramach akcji zbieramy m.in. zeszyty, bloki rysunkowe, długopisy, kredki, flamastry, farby, plastelinę, piórniki, plecaki oraz inne przybory szkolne potrzebne dzieciom podczas nauki. I każdy, nawet ten najmniejszy dar ma znaczenie i może pomóc dziecku rozpocząć nowy rok szkolny z poczuciem bezpieczeństwa i równego startu. Akcja Wyprawka dla Żaka skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, a także innych osób, dla których zakup szkolnej wyprawki stanowi poważne wyzwanie finansowe. Dzięki wsparciu mieszkańców naszego regionu możemy wspólnie sprawić, że żadne dziecko nie rozpocznie roku szkolnego bez podstawowych przyborów potrzebnych do nauki. Wszystkie artykuły można przynosić do naszych biur w Lublinie przy ulicy Puchacza 6 oraz Bursaki 17A, w Puławach przy ulicy Wojska Polskiego 13, a także do naszych oddziałów i delegatur PCK na terenie całego województwa lubelskiego. W Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Chełmie, Chrubieszowie, Krasnym Stawie, Kraśniku, Lubartowie, Głukowie, Opolu Lubelskim, Radzyniu Podlaskim, Świdniku, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie i w Zamościu. Wszystkie adresy można znaleźć na stronie pck.pl.
0: Zbiórka potrwa do pierwszego szkolnego dzwonka we wrześniu. A skoro mowa o najmłodszych, z okazji obchodzonego 1 czerwca Dnia Dziecka postanowiliśmy oddać im głos. Nasza reporterka Julia Zagrajuk zapytała uczniów szkoły podstawowej nr 6 w Puławach, na co dorośli powinni zwracać większą uwagę i co mogliby zmienić, by lepiej rozumieć potrzeby młodego pokolenia.
2: W pokoju od dorosłych, żeby nam nie rozkazywali.
3: Popieram!
2: Żeby na nas się nie dali. Krzyczeli, no. I żeby nam dali prezenty. Tak, ale na dzień. dzień dziecka, to co? Trzeba.
3: Jak w ogóle oceniasz zachowania dorosłych? Jak zachowują się?
2: No miło, bardzo dorosło, czasami wkurzająco.
4: Chciałabym sobie to, żeby moja siostra znów przyjechała do Polski i żeby z nami trochę więcej czasu pospędzała, no ale to raczej nie jest zbyt teraz takie możliwe. I chciałabym, żeby inne dzieci też miały szczęśliwy dzień dziecka.
3: A co powiesz dorosłym? Na co im warto zwrócić uwagę w stosunku do dzieci? Może zmienić swoje zachowanie gdzieś?
4: Żeby miały trochę więcej szacunku dla dzieci i miały bardziej potwierdzały słowa dzieci.
0: A czego w tym dniu warto im życzyć? O tym mówi Agnieszka Napora, nauczyciel współorganizujący w klasie integracyjnej w szkole podstawowej numer 6 w Puławach.
3: Czego dzieci najbardziej chcą? Czego im brakuje? Bo też tak pytam, dzieci mówią, że czasu z rodzicami, że każdy pędzi.
5: Myślę, że obecności. Obecności właśnie takich bliskich. Tego chyba najbardziej. No a poza tym, co cóż, dzieci chcą spełniać swoje marzenia. Potrzebują swobody, radości. Myślę, że tego najbardziej. Że nie wiem, czy tego im brakuje, ale myślę, że tego im bardzo, bardzo potrzeba. Poza tym chcą się rozwijać. To też. To jest zdecydowanie widać, prawda, że dzieci po prostu chcą iść do przodu, chcą coś poznawać.
3: Jak dawno pani pracuje w szkole?
5: Ja już 25 lat. 26. W szkole może 25, ale w zawodzie 26 lat.
3: Na przestrzeni tych lat, jak pani obserwuje, czy zmieniają się dzieci? Nowoczesny czas się zmienia?
5: Tak, oczywiście, że bardzo zmienia. Bardzo. Natomiast istota pozostaje ta sama. Właśnie, że dzieci chcą tego rozwoju, to co już powiedziałam, rozwoju, radości, chcą się bawić, także to się nie zmienia. Natomiast myślę, że świat bardzo je wciąga w tym kierunku, że mają mniej uważności takiej i to chcemy też często ćwiczyć, nie? Żeby się potrafiły zatrzymać, żeby skupić na tu i teraz, bo gnają bardzo do przodu, są czasami gdzieś myślami daleko. Ja takie największe chyba zmiany obserwuję.
3: Czy mówią coś o dorosłych, czy narzekają na zachowanie dorosłych?
5: Oj, myślę, że są bardziej śmiałe niż kiedyś. I potrafią czasami powiedzieć wprost, czego oczekują, czy co im się nie podoba. To myślę, że tak, że... Ale czy narzekają? Chyba nie. Chyba po prostu są bardziej śmiałe i wprost po prostu mówią. Ale nie, myślę, że nie.
3: Dzień dziecka to też zawsze taka okazja do rozmowy o prawa dziecka. Czy zmienia się to też tam za ostatnie 20 lat na przykład?
5: Na pewno dzieci są bardziej świadome swoich praw. To zdecydowanie, to się zmieniło. I nasza chyba też tutaj rola jest taka, żeby uczyć, że tam, gdzie są prawa, tam są też obowiązki, nie? Że im więcej praw, tym więcej też obowiązków. Tak, tak czasami też uczymy dzieci, prawda, że no, dorosłe osoby, nie? One decydują więcej, no, ale mają dużo więcej obowiązków i w to też chyba dzieci musimy tak wdrażać, tego je uczyć.
3: To prawda, tak jest.
5: Tak, ja to.
3: Może tak na zakończenie taki apel do dorosłych, żeby więcej czasu spędzali z dziećmi na przykład.
5: Oczywiście. Czas spędzony z kochającymi rodzicami to jest czas bezcenny. I to jest czas dzieciństwa, który później już się nie powtórzy. Także to chyba najważniejsze. Obecność, okazana miłość, radość. To jest kapitał na całe życie.
0: Na zakończenie zaglądamy jeszcze do świata sportu. Zakończony w miniony weekend rajd nadwiślański przyniósł upragnione zwycięstwo Jarosławowi i Marcinowi Szejom. Bracia z Ustronia okazali się najlepsi na trasach drugiej rundy rajdowych samochodowych mistrzostw Polski rozgrywanej na drogach Lubelszczyzny. Więcej o sukcesie mówi Jarosław Szeja.
6: No udane. No, przygotowaliśmy się dobrze do tego rajdu. Cieszę się, że ja, pilot, cały zespół jakby odrobił zadanie i chyba to jest efekt i wygrana tego rajdu.
7: Myślę, że każdy, jeżeli chce tu osiągnąć dobry wynik, no po prostu no, nie może nic wywinąć albo nic się stać. Więc no, wyciągnęliśmy wnioski z rajdu świdnickiego, z tego, że tam nasz samochód nie był konkurencyjny, że trochę nam brakowało. No i widać, że jakby ta praca jakby się powiodła, jakby trafiliśmy, jesteśmy w stanie szybko pojechać i okej, no działa.
0: Drugie miejsce należało do Łukasza Jastrzębskiego i Łukasza Byśkiniewicza, a trzecie do Jarosława Kołtuna i Ireneusza Pszczółka. Pleskota. A jakie to uczucie stanąć na podium, mówi Łukasz Byśnikiewicz.
8: No wreszcie odczarowany jest rajd nadwiślański, bo zawsze coś się na nim dla nas wydarzało niedobrego, a teraz no drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Rano nie sądziłem, że będziemy tak wysoko, bo od rana z gorączką, ze złym zdrowiem walczyłem, ale mówię, adrenalina w rajdówce czyni cuda i nawet jeśli mieliśmy przygodę, na chwilę byliśmy poza drogą, ale jest szczęśliwa meta i cenne punkty za drugie miejsce.
0: Kolejna runda cyklu odbędzie się na początku lipca podczas rajdu małopolskiego.
9: Na zegarze 6:14.

0: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie.
2: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region we wtorek. Na początek apel kierowany do mieszkańców gminy Żyżyn. Jak donoszą nasi słuchacze, w pobliżu Osin widziano wilka. O czym warto pamiętać w takiej sytuacji, przypomina Weronika Szydłowska.
3: Przede wszystkim nie należy pozostawiać na posesjach niezabezpieczonej żywności ani karmy dla zwierząt. Odpady powinny być szczelnie zamknięte, a resztki jedzenia nie mogą trafiać na kompost. Od zmierzchu do świtu zwierzęta domowe warto trzymać w zamkniętych pomieszczeniach lub kojcach, a podczas spacerów w lesie psy zawsze prowadzić na smyczy. Każdy przypadek nietypowego zachowania wilka, zwłaszcza w ciągu dnia albo w miejscach dużej aktywności ludzi, należy zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub pod numer alarmowy 112.
2: Dodajmy, że wilk jest w Polsce gatunkiem chronionym. Za zabijanie albo niepokojenie tych zwierząt grożą kary wynikające z ustawy o ochronie przyrody. Z lasów przenosimy się teraz nad wodę, gdzie również obowiązuje szczególna ostrożność. Na terenie tzw. piaskarni w Gołębiu nadal obowiązuje zakaz kąpieli oraz wchodzenia do wody. Leśnicy z Nadleśnictwa Puławy przypominają, że zbiornik powstały w miejscu dawnego wyrobiska nie jest kąpieliskiem ani przestrzenią przeznaczoną do rekreacji, a jego użytkowanie w ten sposób jest zabronione. Jak wskazują leśnicy, miejsce to może być niebezpieczne dla osób przebywających nad wodą. Dno ma nierówne ukształtowanie, brzegi są niestabilne i mogą ulegać osuwaniu, a jakość wody nie jest kontrolowana. Dodatkowo nie ma tam ratowników ani żadnej infrastruktury zabezpieczającej. Mimo wyraźnych zakazów i oznaczeń, akwen wciąż bywa odwiedzany przez osoby szukające ochłody. Nadleśnictwo apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając, że lekceważenie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Teraz temat bardziej technologiczny i urzędowy. ZUS zamierza rozwijać swoje aplikacje mobilne, które pomagają klientom zakładu w korzystaniu z usług i załatwianiu spraw bez konieczności wizyty w placówce. Jakie to narzędzia, przypomina Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału ZUS.
4: Już prawie co dziesiąty użytkownik portalu ZUS korzysta także z naszych aplikacji mobilnych. Najpopularniejsza to aplikacja mZUS. To jest narzędzie dla klientów indywidualnych i korzysta dzisiaj z niego przeszło 1 300 000 ubezpieczonych. Emerytów, rencistów i opiekunów dzieci. Mamy też osobną aplikację dla lekarzy i asystentów medycznych, która służy m.in. do wystawiania zwolnień lekarskich, a miesiąc temu do oferty dołączyła też aplikacja mZUS dla płatnika, czyli bezpłatne narzędzie dla przedsiębiorców i ich księgowych. Zamierzamy tę aplikację rozwijać i rozbudowywać o nowe funkcje.
2: Co ma się zmienić?
4: mZUS dla płatnika planujemy m.in. udostępnić e-płatności składek, czyli będzie można prosto z aplikacji opłacić comiesięczne składki. Natomiast w aplikacji dla klientów indywidualnych chcemy rozbudować możliwości pokazywania prognozy przyszłej emerytury. W przyszłym roku zamierzamy udostępnić usługę, w której użytkownik będzie mógł szybko sprawdzić, jak długość jego dalszej aktywności zawodowej wpłynie na wysokość przyszłego świadczenia.
2: A teraz zostajemy jeszcze przy sprawach zdrowotnych, ale już w szerszej skali i z dużym zastrzykiem pieniędzy dla regionu. Na Lubelszczyznę trafi blisko 21,5 miliona złotych z unijnego programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pieniądze wesprą 67 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w regionie. Dzięki środkom placówki kupią nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rozwiną opiekę koordynowaną, czyli leczenie chorób przewlekłych, m.in. serca, płuc, tarczycy i nerek. Już na poziomie lekarza rodzinnego zmodernizowane zostaną także systemy informatyczne, co ma usprawnić obsługę pacjentów. Z ochrony zdrowia przechodzimy do wsparcia seniorów. Mieszkańcy gminy Opole Lubelskie, którzy ukończyli 60. rok życia, będą mogli zgłosić się do Dziennego Domu Senior Plus. Placówka oferuje seniorom możliwość aktywnego spędzania czasu, rozwijania zainteresowań oraz udziału w zajęciach integracyjnych i prozdrowotnych. Nabór uczestników rozpocznie się 22 czerwca i potrwa tydzień. Dokumenty będą przyjmowane w Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim. Osoby zakwalifikowane do programu rozpoczną udział w zajęciach od sierpnia i będą mogły korzystać z oferty Dziennego Domu Senior Plus do końca czerwca przyszłego roku. A teraz apel, który może uratować życie. Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Lublinie apeluje do dorosłych i zdrowych mieszkańców regionu o oddawanie krwi. Aktualnie kończą się zapasy z grup A i 0 RH-, ale wszystkie pozostałe zasoby także muszą być uzupełniane na bieżąco. W Puławach od poniedziałku do piątku można się zgłaszać do oddziału terenowego w szpitalu powiatowym. Krew jest pobierana od 7 do 12.30. Natomiast już 18 czerwca terenowa zbiórka krwi odbędzie się na terenie zakładów azotowych w Puławach. A teraz trwają zapisy. Chętni powinni wysłać swoje imię i nazwisko pod numer wskazany na facebookowym profilu Klubu Honorowych Dawców Krwi Dar Życia.
5: Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krwiodawca nie otrzymuje za daną krew i jej składniki pieniędzy. Oddawanie krwi to akt najwyższej międzyludzkiej solidarności i jednocześnie jeden z najprostszych sposobów na uratowanie zdrowia, a często i życia nieznajomej osoby. Decyzja każdego z nas o zostaniu honorowym dawcą krwi ma fundamentalne znaczenie, ponieważ dotyczy leku, którego medycyna pomimo całego swojego postępu nie potrafi sztucznie wytworzyć.
2: Mówił Tomasz Ogrodnik, organizator puławskiej akcji terenowej. Dodajmy, że czerwcowa zbiórka krwi na Azotach będzie dedykowana dzieciom przebywającym na oddziałach Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Z tematów medycznych przenosimy się do ciekawostki z Lublina. Koziołek Onufry trafił na pocztowy stempel. Okolicznościowe oznaczenie z jednym z symboli miasta jest już dostępne w dwóch placówkach pocztowych miasta wojewódzkiego. Stempel zadebiutował w miniony weekend podczas spotkania miłośników postcrossingu. Oznaczone nim pocztówki zostały wysłane zarówno do odbiorców w Polsce, jak i za granicą. A teraz każdy, kto nada przesyłkę w Urzędzie Głównym przy Krakowskim Przedmieściu albo w filii przy ulicy Grodzkiej, może liczyć na to, że zostanie ona opatrzona specjalnym stemplem z wizerunkiem koziołka Onufrego. Z miejskich ciekawostek wracamy na trasę, tym razem rowerową i pełną smaków regionu. Ponieważ w naszym regionie nawet rowery i truskawki mogą mieć ze sobą coś wspólnego. Przekonać się o tym będą mogli uczestnicy truskawkowego rajdu rowerowego organizowanego przez Urząd Gminy Puławy. Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca, a o tym, co czeka na rowerzystów, mówi wójt gminy Kamil Lewandowski.
6: Trasa tegorocznego rajdu liczy około 32 km i prowadzi przez malownicze zakątki lewobrzeżnej części gminy. Myślę, że jest to świetna propozycja na dobrą, taką rodzinną zabawę. Przypominam, że aby wziąć udział w rajdzie, należy dokonać zgłoszenia drogą mailową. Liczba uczestników jest ograniczona, więc należy się spieszyć. Wszystkie szczegóły organizacyjne znajdują się w regulaminie, który można znaleźć m.in. na naszej stronie internetowej.
2: Rajd przeznaczony jest dla osób od 10 roku życia. Chętni mogą zapisać się na listę uczestników jeszcze do 7 czerwca. Natomiast miłośnicy pieszych wędrówek mogą zapisać się na rajd krajoznawczy po okolicach Żyżyna, który odbędzie się w ostatnią niedzielę czerwca. Uczestnicy wyruszą o 10.20 spod Urzędu Gminy w Żyżynie i pokonają trasę liczącą do 15 km. W planie jest także wspólne ognisko na zakończenie wyprawy. Organizatorzy podkreślają, że trasa nie należy do wymagających, dlatego mogą w niej uczestniczyć również młodzież od 12 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnościami. Zapisy prowadzone są online, a szczegółowe informacje dostępne są na stronie Puławskiego Domu Chemika. Z turystyki przechodzimy do sportowych inwestycji. W Poniatowej oficjalnie otwarto nowy obiekt sportowy. To ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowym OSIR Football Park. Strefa piłki, który ma służyć zarówno sportowcom, jak i mieszkańcom gminy. Uroczystość połączono z ogólnopolskim festiwalem piłki dziecięcej Poniatowa Cup. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali młodzi piłkarze. Jak podkreśla burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, w ostatnich latach gmina przeznaczyła na rozwój infrastruktury sportowej ponad 44 miliony złotych. Dzięki tym inwestycjom powstały nowe boiska i sale sportowe, a Poniatowa umacnia swoją pozycję jako lokalny ośrodek sportu i rekreacji. Na zakończenie przenosimy się do Janowca, gdzie już w najbliższą niedzielę rozpocznie się cykl wydarzeń związanych z obchodami 500-lecia miejscowego zamku. Muzeum Zamek w Janowcu zaprasza na piknik historyczny, który poświęcony będzie epoce renesansu i dziejom zamku. W programie przewidziano pokazy walk rycerskich, musztre piechoty, tańce dworskie oraz koncert muzyki dawnej. Zwieńczeniem wydarzenia będzie pokaz Teatru Ognia. Na uczestników czekać będą także warsztaty i stanowiska edukacyjne, a dla najmłodszych przygotowano gry i zajęcia historyczne. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 i będzie otwarte dla wszystkich chętnych.
1: Radio Impuls.

0: reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Po reklamie.
2: W Radiu Impuls czas na podsumowanie dnia. Sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z Puław i regionu. Na początku czerwca zmieniły się przepisy dotyczące bezpieczeństwa na drogach. Nowe regulacje przewidują surowsze konsekwencje dla kierowców dopuszczających się szczególnie niebezpiecznych wykroczeń, a także nowe obowiązki dla najmłodszych uczestników ruchu. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. systemu punktów karnych oraz kar za brawurową jazdę. Za najpoważniejsze wykroczenia kierowcy nie będą już mogli zmniejszać liczby punktów poprzez udział w kursach reedukacyjnych. Wyższe sankcje przewidziano również za driftowanie i inne niebezpieczne zachowania na drodze. Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek używania kasków ochronnych przez osoby do 16 roku życia poruszające się rowerami i hulajnogami elektrycznymi. Za jazdę bez kasku przewidziano mandat w wysokości 100 zł, jak podkreślają autorzy zmian. Celem nowych regulacji jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby poważnych wypadków. Z dróg przenosimy się teraz do spraw finansowych, które zainteresują przyszłych emerytów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w tym miesiącu wzrośnie wartość składek zapisanych na kontach emerytalnych. To coroczna waloryzacja, dzięki której pieniądze zgromadzone w ZUS nie tracą na wartości. Szczegóły wyjaśnia Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału zakładu.
3: W czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje waloryzację składek. Składki na kontach ubezpieczonych, a także ich kapitał początkowy rosną o niemal 10%. Natomiast środki zgromadzone na dziedziczonych subkontach osób ubezpieczonych w ZUS wzrastają w tym roku od czerwca o ponad 10,5%. To znaczy, że rosną także wartości przyszłych emerytur osób ubezpieczonych, bo od tych środków, które są zapisane na kontach w ZUS, zależą wartości przyszłych emerytur osób, które teraz na nie składają.
2: A już niedługo każdy przekona się, co konkretnie zmieniła nowa waloryzacja na jego stanie konta.
3: Informacja o tym, jak to wpłynęło na stan kont naszych klientów, będzie można już w czerwcu zobaczyć w portalu e-ZUS na ich kontach. Natomiast do końca wakacji przekażemy także ubezpieczonym szczegółowe informacje o tym, jak te składki rozkładały się w ubiegłym roku, jaka jest wysokość przyszłej prognozowanej emerytury. Taką informację o stanie konta przekażemy najpóźniej do końca sierpnia i będzie ona znajdowała się również w portalu e-ZUS.
2: Dodajmy, że już od kilku lat waloryzacja składek utrzymuje się na wysokim poziomie. A teraz zaglądamy do puławskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Nasza reporterka Julia Zagrajuk odwiedziła placówkę, by dowiedzieć się, jak radzą sobie jej podopieczni i czego najbardziej dziś potrzebują, mówi Edyta Sobala.
4: W tej chwili pod opieką mamy prawie 50 psów. W schronisku mamy 9 kotów, mamy też kilka kociaków w domach tymczasowych, więc szukamy dla tych naszych podopiecznych nowych domów.
5: Jakie to zwierzaczki? W jakim wieku? Wiadomo, że przeróżne.
4: Rzeczywiście różnym. Jeśli chodzi o psy, to zdecydowana większość naszych psiaków to są seniorzy, chociaż znajduje się też kilka młodych psiaków, więc jeśli ktoś takiego psa akurat poszukuje, to również go u nas znajdzie, natomiast zdecydowana większość psów to są staruszki. Jeśli chodzi o koty, w tej chwili u nas do adopcji są koty dorosłe, ale zakres wiekowy jest od roku do tak naprawdę 15 lat, więc tutaj też jest różnie.
5: Jak wygląda sytuacja z roku na rok? Czy staje się zwierzaków więcej, czy może mniej?
4: No, nasza sytuacja jest dosyć specyficzna ze względu na to, że my zmniejszyliśmy ilość zwierzaków, które możemy przyjąć, ze względu na to, że zwiększyliśmy powierzchnię boksów, czym zmniejszyliśmy ilość tych boksów i zmniejszyliśmy zakres przyjmowania zwierząt. W tej chwili do naszego schroniska trafiają zwierzęta z terenu miasta Puławy i z terenu gminy Puławy, więc trafia ich zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach, natomiast nadal te zwierzaki do nas trafiają. Często to są zwierzęta starsze, zwierzęta chore. Najczęściej nie znamy ich przeszłości, Ale też w ostatnim czasie często trafiają się zwierzaki, które miały właścicieli, ale ci właściciele nie chcą się nimi dalej zajmować.
2: Czy można zauważyć sezonowość w adopcjach zwierząt?
4: Mamy te sezony, kiedy jest taki boom na kocięta, kiedy tych kocięt pojawia się coraz więcej i rzeczywiście jest wtedy więcej osób zainteresowanych adopcją, bo jednak te małe kociaki cieszą się dużo większym zainteresowaniem adopcyjnym niż koty dorosłe, więc jeśli chodzi o adopcję kotów, to rzeczywiście zazwyczaj, tak powiedzmy w okolicy czerwca, pojawia się ten pierwszy boom na małe kocięta i wtedy też tych adopcji jest więcej. Później to zwykle jest październik, listopad i to jest taka kolejna fala, gdzie przyjmujemy więcej kociąt, też wydajemy ich więcej do adopcji. Natomiast u psów jest to bardzo różnie. Tutaj nie wskazujemy jakichś konkretnych sezonów na zwiększoną ilość adopcji.
2: Kto może zostać domem tymczasowym?
4: Domem tymczasowym może zostać pełnoletnia osoba, oczywiście za zgodą wszystkich domowników. Jeśli chodzi o jakieś zobowiązania, my domom tymczasowym zapewniamy opiekę weterynaryjną, karmę, jakieś klatki kennelowe, żwirek, kuwety, wszystko, co jest potrzebne do opieki nad zwierzęciem. No, dom tymczasowy ze swojej strony zapewnia zwierzęciu odpowiednią opiekę, no i po prostu bezpieczne miejsce, tak żeby to zwierzę bezpiecznie mogło poczekać do czasu znalezienia domu stałego.
2: Pracownicy schroniska podkreślają, że zwierzęta najbardziej potrzebują nowych, kochających domów. Pomagać można jednak na wiele różnych sposobów.
4: Tak naprawdę, jeżeli ktoś chce pomóc, to na pewno znajdzie sposób dla siebie, żeby to zrobić. Na pewno przyda nam się pomoc rzeczowa, czyli dobrej jakości karma, najczęściej mokra dla kotów, dla psów. Bardzo dużo ze względu na to, że mamy dużo psich seniorów, zużywamy suplementów na stawy, jakichś ogólnych witamin na poprawę kondycji zwierząt. Oleju z łososia, jeśli chodzi o inną formę pomocy, jeśli ktoś chciałby się zaangażować fizycznie, to też jak najbardziej jest taka opcja. Można do nas przychodzić na spacery ze zwierzakami, można spędzać czas w kociarni. W tej chwili spacery odbywają się w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 12 do 15.30 i w sobotę od 11 do 15.30. Te godziny mogą ulec zmianie w momencie, kiedy zaczną się upały. Zazwyczaj wtedy jednak przeprowadzamy te spacery w godzinach porannych, bo w upały psiaki nie mają siły spacerować, nie jest to też dla nich bezpieczne, więc tutaj trzeba by było po prostu śledzić naszą stronę. Jeżeli zajdą jakieś zmiany w godzinach, to też o tym poinformujemy. Tak samo można spędzić czas z kotami, można przyjść, posiedzieć w kociarniach. Do tego również jak najbardziej zachęcamy, bo wiele z tych zwierzaków potrzebuje tego kontaktu z człowiekiem. My nie jesteśmy w stanie go zapewnić w takim zakresie, w jakim potrzebują.
2: Pani Edyta Sobala podkreśla, że koty odwiedzane są znacznie rzadziej niż psy, choć również bardzo potrzebują kontaktu z ludźmi. Pozostajemy w regionie, ale teraz przenosimy się do miejsca, gdzie historia spotyka się z teraźniejszością. 500-lecie zamku w Janowcu będzie świętowane przez cały rok, a pierwsze wydarzenie inaugurujące jubileusz odbędzie się w najbliższą niedzielę. O wydarzeniu opowiada dyrektor Muzeum Zamek w Janowcu pani Marzena Brzezicka.
6: Już w najbliższą niedzielę odwiedzający Muzeum Zamek w Janowcu będą mogli przenieść się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Wszystko to za sprawą wydarzenia 500 lat zamku w Janowcu, rycerskie wychowanie, które rozpoczyna obchody naszego jubileuszu 500-lecia Janowieckiego Zamku. Zapraszamy mieszkańców regionu, turystów, rodziny z dziećmi oraz miłośników historii na całodniowy historyczny piknik pełen atrakcji inspirowanych epoką renesansu. Uroczyste otwarcie roku jubileuszowego rozpocznie się o godzinie 11:00 symbolicznym wejściem na zamek orszaku wojewody ruskiego Piotra Firleja wraz z dworem. W ciągu dnia uczestnicy będą mogli zobaczyć m.in. pokazy walk rycerskich, musztrę renesansowej piechoty, prezentację dawnej artylerii, pokaz tańców dworskich oraz widowiskowy teatr ognia, który kończy wydarzenie. Nie zabraknie również koncertu muzyki dawnej, który pozwoli jeszcze pełniej poczuć atmosferę renesansowego dworu. W programie znalazły się również liczne warsztaty i atrakcje edukacyjne. Na gości będą czekać m.in. obozowisko rekonstruktorów, zbrojownia i mennica, a także warsztaty wielu dawnych rzemiosł. Dla najmłodszych przygotowano turniej gier plebejskich, musztrę dla dzieci oraz wiele innych atrakcji. Jednym z punktów programu będzie wernisaż wystawy Rycerskie Wychowanie, przybliżającej kulturę, zwyczaje i edukację młodych adeptów rycerskiego stanu. Jubileuszowe obchody to nie tylko okazja do poznania historii zamku w Janowcu i epoki renesansu, ale także możliwość wspólnego spędzania czasu w wyjątkowej atmosferze dawnych wieków. Do zobaczenia w niedzielę.
2: A teraz coś dla tych, którzy doceniają uroki naszego regionu. Ruszył czerwcowy etap konkursu Pocztówka z Krainy Lesowych Wąwozów. Zasady są proste. Trzeba odwiedzić jedno z miejsc biorących udział w akcji, zrobić zdjęcie w specjalnej ramce dostępnej na miejscu, a następnie opublikować fotografię w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku wraz z krótkim opisem wizyty. Na uczestników czekają nagrody ufundowane przez lokalnych partnerów. To m.in. noclegi w obiektach turystycznych, vouchery do parków rozrywki czy regionalne upominki. Akcja potrwa do 30 czerwca, a wyniki zostaną ogłoszone na początku lipca na profilu Krainy Lesowych Wąwozów.
0: Radio Muzyka Impuls. Wybrana dla Ciebie.

0: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie. Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Przenieś się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Już w niedzielę 7 czerwca w parku przy zamku odbędzie się niezwykłe wydarzenie z okazji 500-lecia Zamku w Janowcu. Rycerskie wychowanie to żywa lekcja historii pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Widowiskowe walki na miecze, pokazy artylerii, koncert muzyki dawnej, tańce dworskie, teatr ognia, warsztaty dawnych rzemiosł i wiele innych atrakcji dla całej rodziny. Czeka cię wyjątkowa podróż w czasie. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: konkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
2: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Po reklamie.
4: Mamy 7 dzień czerwca. To niedzielny poranek i godzina 8. Czas na wiadomości.
5: Amerykańska armia zestrzeliła 2 irańskie drony nad cieśniną Ormus, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Według strony amerykańskiej bezzałogowce stanowiły zagrożenie dla żeglugi w tym strategicznym szlaku morskim. CENTCOM podkreśliło, że siły USA pozostają w stanie gotowości i są przygotowane do obrony przed kolejnymi działaniami Iranu. To kolejny taki incydent w ostatnich dniach. W piątek Amerykanie informowali o zestrzeleniu 4 irańskich dronów i atakach na irańskie stacje radarowe. Mimo trwających kulisowych rozmów między Waszyngtonem a Teheranem, napięcie w regionie nadal rośnie. W faktach w ten weekend nasi wysłannicy sprawdzają działanie systemów bezpieczeństwa państw bałtyckich. Jako jedno z najbardziej scyfryzowanych państw Europy, Estonia oferuje swoim obywatelom system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami. EE-Alarm. Jak działa, opowie nasz specjalny wysłannik Maciej Sołtys.
6: Podobnie jak nasz alert RCB wysyła wiadomości SMS, ale takie ostrzeżenia dostajemy tutaj w Estonii też na telefon poprzez aplikację EESTI. To jest rządowa apka, która pozwala też załatwiać sprawy urzędowe. W Estonii mamy też aplikację Olevalmis, która jest wydawana przez Kobiecą Obronę Kraju. Ona potrafi wyświetlać instrukcje postępowania nawet bez dostępu do internetu. Oferuje mnóstwo poradników, jak zachować się w czasie kryzysu, czy jak udzielać pierwszej pomocy. Zawiera również opcję wpisywania zapasów, jakie mamy w domu. Cały system EE Alarm jest też w pełni zintegrowany z nowoczesnymi miejskimi syrenami, które obejmują 65% populacji Estonii.
5: Tatry przeżywają duże oblężenie. Na Krupówkach w ciągu dnia tłumy spacerowiczów. Przy Morskim Oku brakuje miejsc parkingowych. Kolejki ustawiają się do busów i kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Średnie obłożenie noclegów wynosi około 70%. Jak podaje Tatrzańska Izba Gospodarcza, większość turystów to Polacy. Stanowią około 90% odwiedzających.
4: Magdalena Krawczak, dzień dobry. Długi weekend powoli dobiega końca i żeby tę końcówkę jeszcze umilić, zaczynamy program Co w regionie. A dzisiaj mamy dla Was sporo ciekawostek dotyczących puław i dalekich zimnych krajów. Zostańcie z nami i posłuchajcie.
0: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: W Muzeum Badań Polarnych w Puławach jest już dostępna nowa wystawa Antarktyka i Arktyka w fotografii Lucjana Nowosielskiego. Za tymi kadrami stoi nie tylko pasja i doświadczenie fotografa, ale też codzienności jego bliskich, w tym żony, która często zostawała w domu, kiedy on wyruszał na kolejne wyprawy. O tym, jak to wyglądało, nasza reporterka Julia Zagrajuk rozmawiała z Krystyną Nowosielską, żoną fotografa.
3: Może w tej chwili tak cofniemy się troszeczkę w czasie tych pierwszych wypraw. Jak wyglądało życie kobiety, która mieszka z człowiekiem, który wyjeżdża na drugi koniec świata regularnie?
4: To znaczy, to był trudny czas w ogóle, bo to był 78 rok. Dlaczego była w ogóle decyzja? Bo mieliśmy dwóch chłopaków. Ja wychowywałam, znaczy byłam, poświęciłam swoim, przestałam pracować. 7 lat byłam w domu, opiekowałam się z synami. No i taki troszkę był kryzys finansowy. Poza tym, naprawdę to, szczerze mówiąc, poza kryzysem i tym finansowym, o którym wspomniałam, i sytuacją, jaka wtedy w Polsce była bardzo trudna, bo były kartki, trzeba było zdobywać to pożywienie, to jednak zadominowała ta chęć dania możliwości człowiekowi, którego się kocha, takiej wolności, swobody. Dla mężczyzny, jeszcze geografa, który się światem interesował, podróżami, to była szansa. No, nie mąż jednak przyszedł z decyzją, że wyjeżdża. Zostawił to mnie. No, może to troszkę było i wygodne w tej sytuacji, bo prawda, podejmując decyzję, że się zgadzam na wyjazd, bo taką propozycję dostał, no, musiałam wziąć odpowiedzialność za rodzinę, za dzieci. No, ale również wiedziałam, że to będzie taka przygoda życia. Potem się okazało, że ta przygoda życia była powtarzana, powielana. 7-krotnie wyjeżdżał właśnie na rok. Najtrudniejszy był chyba pierwszy wyjazd, bo to był na Shetlandy Południowe, na King George, była polska stacja, to była trzecia kolejna wyprawa Polskiej Akademii Nauk i no, statek płynął z zaopatrzeniem. Ja tutaj zostawałam w tym kryzysie takim ekonomicznym, więc to było takie wyzwanie, no ale miałam energię, miałam to przesłanie zrobienia coś dla kogoś bliskiego, no, dać mu szansę właśnie wyrwania się z tego kraju, który wtedy był pogrążony w tym chaosie takim i ekonomicznym i politycznym, więc to była taka ofiara, którą się płaci za miłość. Tak sądziłam, tak uważałam i tak dalej czyniłam. Potem były, tak jak z dziećmi, oczywiście małe, jak to się mówi, małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot. Tak, żeśmy tak po prostu podejmowali to wyzwanie, to znaczy przede wszystkim ja. Ale jestem bardzo szczęśliwa, że ma te wspomnienia i ma, zresztą to jest introwertyk, żył zawsze w swoim świecie, w związku z tym dalej pozostał z tymi przeżyciami, z tymi nawet marzeniami dawnymi, więc teraz w tym spokoju, w ciszy, bo jest w domu i ma dobre warunki, takie, no i lokalowe mam i w każdym razie opiekę ma pełną, więc może wracać do tych swoich marzeń i przeżyć. To jest na pociechę.
3: Myślę, że dzięki pani ta wystawa była możliwa do zrobienia, bo pani była dla męża takim towarzyszem życia i wzięła na siebie tak dużo tych obowiązków domowych i to nie było takie proste w 70-tych latach.
4: To były naprawdę bardzo trudne czasy, ale właśnie jeśli się ma to przesłanie właściwe, takie przesłanie naprawdę szczere, że to jest dobro tego drugiego człowieka, mimo że to jest zawsze jakaś cena tego i cena miłości i cena tego, co człowiek dobrze robi. Niestety tak to już jest, ale jest ta satysfakcja wielka, bo potem zostaje tak jak w tej chwili, jesteśmy, mąż ma 92 lata. Właśnie dzisiaj ma urodziny mój mąż. 28 maja ma 92 lata. Ja skończyłam w styczniu 90. I to jest właśnie ten, taka satysfakcja, taki dorobek życia, który no, pozwala nawet myśleć optymistycznie do przodu. Bo człowiek ma satysfakcję, że coś dobrego zrobił, że żył dla kogoś. I według mnie jest to zasadnicza sprawa, tylko no, niestety życie jest jakie życie i trzeba trzymać rękę na pulsie i sterować tym życiem i kontrolować się. No a potem może jest jakaś satysfakcja.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
5: Radio Impuls.
6: Reklama.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
9: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
10: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
9: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
13: O.
12: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
14: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda. O reklamie.
16: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Impuls.

jestem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Za każdą wystawą artystyczną stoi człowiek, jego pomysł i pasja, a czasem decyzja, żeby pojechać tam, gdzie nie każdy miałby odwagę się znaleźć. Ale za historią Lucjana Nowosielskiego kryje się też codzienność. Rodzina, która zostaje w domu, kiedy on jest setki kilometrów dalej. A jak się zaraz dowiemy, to nie jest łatwa rozłąka, mówi żona fotografa Krystyna Nowosielska.
3: No w sumie stanęliśmy na tym, że za każdym takim bohaterem, mężczyzną często stoi kobieta, która ogarnia dom i nawet teraz na przykład wielu Polaków pracuje za granicą. I ja chcę zapytać, jak wygląda codzienność kobiety, której mąż pracuje za kolem podbiegunowym? Jak to było?
4: To znaczy było tak, no pierwsza sprawa to jest tak, propozycja i decyzja, prawda? Przychodził mąż z informacją, że ma taką perspektywę. No.

0: się to podoba, czy nie. Teraz w tej decyzji, poza tymi jakimiś, prawda, ekonomicznymi sprawami, czy organizacyjnymi, no musi być jakiś taki bodziec ofiary. To trzeba akceptować, nie podchodzić do tego, no jestem ofiarą, prawda, bo wszystko na mnie spadło. A jeszcze dochodzą, prawda, czy stara matka, czy jakieś inne choroby dochodzą. To musi, to znaczy łatwiej przeżyć, jeśli człowiek wie, że robi coś dobrego, że ma jakąś misję nawet. No chociażby każda z nas w ogóle kobiet, jeśli mąż wyjeżdża, bo to przeważnie mężowie jeżdżą, prawda, na jakieś tam jeszcze wyprawy, czy taternikiem jest, czy prawda, jakimś sportowcem, no to wyjeżdża. Ta kobieta zostaje i tak mało kto potrafi jakoś dbać o siebie, druga się absolutnie w to wszystko wchodzi z kreteszem i no oczywiście traci. Ale jeśli jest to takie przesłanie, ta świadomość, że ta druga osoba ma coś nietypowego, coś, jakąś okazję jeden raz w życiu, załóżmy, że ma się, to jest to pomocne bardzo, bo wtedy no, człowiek czerpie też z tej radości tego drugiego człowieka i potem jest też satysfakcja po latach, prawda, bo zawsze bodźcem też jest to, że ta nadzieja, że powrotu wyjeżdża i powraca. Teraz ja mam inną sytuację, no odchodzi już, jest tyle lat, jest, odchodzi i to jest bardzo smutne i trudne. Natomiast te powroty zawsze odświeżały nawet relacje między, prawda, kobietą i mężczyzną, bo czekało się, no prawda, szłam, leciałam do fryzjera, prawda, chciałam się upiększyć jakoś w ogóle, żeby, ale też było niełatwe, bo okazuje się, że zależy od psychiki męża. Ja sobie na przykład zupełnie mamy inne usposobienia. Ja oczekiwałam zawsze, ja muszę mieć jakieś wzloty, ja muszę, jak to się mówi, się nakręcać jakoś, wiesz. I prawda, żyłam tym marzeniami, wyzwaniałam do Gdyni. Ta łączność była bardzo trudna, bo to była przez właśnie wojskowość, to się łączyło tam po drodze z dwoma jeszcze osobami tutaj w Polsce i potem tam ktoś odbierał, to ktoś słyszał, to no, też nie było prawda, ograniczona była ta możliwość wypowiedzi, to znaczy no, nie, żadnych intymności, prawda, nie można, bo to wreszcie idą, przekazuje to drugi człowiek, no ale ten głos i to że się słyszało, że ta wyobraźnia pobudzała wyobraźnię, no i te powroty, no ja cieszyłam się z każdego powrotu, bo oczywiście zdawałam sprawę, że i będzie mi lżej, i będziemy razem, no ale tak sobie jako kobieta wyobrażałam, że właśnie z jakimś bukietem kwiatów, z jakimś szampanem. No, w związku z tym, ponieważ nie widziałam takiego, no, takiej chęci, no więc ja to wszystko organizowałam, bo mnie to było potrzebne. Dla mnie było też potrzebne. No więc oczywiście kolacja ze świecami, ja byłam jakoś wyglądała. I to też odświeżało te relacje stażu małżeńskiego, bo przeżyłam 64 lata z mężem. I te wyjazdy muszę tak jakoś przewrotnie jakby powiedzieć, że one jakby utwierdzały jeszcze. Nie było w moim życiu monotonii żadnej. Było obciążenie, ale coś się działo. Mam naturę taką, że oczekuję czegoś. Sama oczywiście muszę wystąpić, jeśli nie widzę tego gestu takiego. No wiesz, sama organizuję, sama wciągam w to. Też taki wniosek, że trwałość tego małżeństwa właśnie tak jakby przekornie była wzmocniona tymi rozstaniami.
1: Co w regionie?
2: Co w regionie?
1: W Radiu Impuls.

0: reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś.

0: zmienić. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Po reklamie.
8: Jest niedziela, 7 dzień czerwca i właśnie minęła 9:00. Pora na wiadomości.
9: Dam z siebie wszystko, by grać w przyszłości jeszcze lepiej. To zapowiedź Mai Chwalińskiej po zdobyciu 2. miejsca w wielkoszlemowym turnieju French Open. W finale Polka przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą 6-2, 6-3. W faktach teraz nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
10: Najciekawsze jest to, że Chwalińska zasugerowała na konferencji prasowej po meczu z Rosjanką, iż czuje, że na kortach Rolanda Garrosa nie pokazała jeszcze wszystkiego, na co ją stać. Zdanie paryskich komentatorów brzmi to obiecująco i zapowiada dalszą wspaniałą karierę Polki, która dzięki serii wygranych pojedynków na French Open awansuje ze 114 na 21 miejsce w światowym rankingu najlepszych tenisistek.
11: I feel like I gained a lot of confidence.
10: Zdobyłam dużo więcej pewności siebie, bo miałam okazję zmierzyć się z zawodniczkami zajmującymi wysokie miejsca w rankingach, ale muszę nadal ciężko pracować tak jak dotąd, by doskonalić moją grę, wyjaśniła zawodniczka z Bielska-Białej. Dodała jednak, że na razie postanowiła zafundować sobie wakacje.
9: Jesteśmy dumni z gry Mai Chwalińskiej i mamy nadzieję na więcej, tak mówili wczoraj kibice po finale Wielkiego Szlema. W Warszawie ponad 1000 osób obserwowało ten pojedynek w strefie kibica przed Pałacem Kultury i Nauki.
12: W drugim secie niewiele wychodziło, a tamtej wszystko. Także no, trochę jesteśmy trochę zawiedzeni, ale generalnie jest to wielki sukces.
13: Jestem szczęśliwa w ogóle, że jest. Tak. Że jest taka, osoba, że się pojawiła, że jest przeciwwagą dla Igi, bo Igę też kocham, ale po prostu to jest takie coś, ktoś, kto był potrzebny.
9: Należy czerpać radość z własnego wnętrza, nie czekając, aż zapewni ją bogactwo, przyjemność czy władza. Tak mówił papież do 1000 młodych ludzi w Madrycie. Leon XIV spotkał się z młodzieżą na modlitewnym czuwaniu w pierwszym dniu swojej pielgrzymki do Hiszpanii. Wobec pustki, obojętności i konformizmu, wobec przemocy wojny i kłamstwa. Wy sami bądźcie iskrą nowej ludzkości.
8: Po wiadomościach wracamy do programu Co w regionie. U progu czerwca zaglądamy na Puławską wystawę, która przenosi nas w najzimniejsze rejony świata i pokazuje, jak naprawdę wyglądają Arktyka i Antarktyka. Magdalena Krawczak, zapraszam.
0: Radio Impuls.
7: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: W Puławskim Muzeum Badań Polarnych można już oglądać wystawę Antarktyka i Arktyka w fotografii Lucjana Nowosielskiego. Na zdjęciach widać to, jak daleko zawędrował fotograf, żeby uwiecznić polarne krajobrazy, ale za tymi kadrami stoi też codzienność fotografa i jego bliskich. Długie wyjazdy, praca w trudnych warunkach i nieobecność w domu to coś, co wpływa na życie rodzinne i wystawia każdą relację na próbę. O tym, jak wyglądało to z drugiej strony, opowiada żona Lucjana Nowosielskiego. Rozmowę prowadzi nasza reporterka Julia Zagrajuk.
3: Właśnie chciałam pytać o relacji. Pani powiedziała, że mąż był takim introwertykiem. Jak po tych powrocie z tych wypraw, czy zmieniał się jakoś? Czy były jakieś zmiany w nim?
4: To znaczy, mąż jak wracał, o dziwo w ogóle przychodził do porządku dziennego nad wszystkim. Wiedział, gdzie są filiżanki, wiedział, gdzie są łyżeczki, prawda? Nie wyłączał się wyjeżdżając. On się umiał przestawiać. Tam jechał i był u siebie. Wracał do domu, też był u siebie. I to było, tak jak tu nawet przeczytałam w tym takim bardzo takim intymnym jakby relacji, jak pani wspomniałam, że jest człowiekiem, który akceptuje sytuację, nie jest konfliktowy, jest otwarty na inność w ogóle, więc zawsze z taką nadzieją, że wszystko jest w porządku, prawda, wracał i nie było problemu, że dzieci są chore, czy tam się coś wydarzyło, miał zaufanie, że wszystko jest w porządku, no i wracał do normalności takiej. Oczywiście wykorzystywałam, ponieważ na Spitsbergenie sami panowie gotowali i pitrasili od różnych babci, były przepisy. No więc jak się zaczął popisywać, prawda, jak tam było, to dałam mu szansę, żeby trochę mnie zastąpił i zaczął gotować trochę. No więc to też była też jakaś atrakcja, bo moje znajome, prawda, przychodziły i zachwycały się tam wyrobami jakimiś cukierniczymi, no bo któryś go się tam... No, w każdym razie na pewno jeśli chodzi o małżeństwo, relacje między dwojgiem ludzi, którzy są razem, decydują się, jakieś takie nawet rozstania, może nie tak długie, krótsze, ale są chyba też korzystnie wpływają na odświeżanie tego związku, tych relacji. Ale mąż uważam, że był stworzony do takich wypraw, dlatego że po pierwsze był introwertykiem, więc miał to życie wewnętrzne. Nie ingerował, tak jak napisałam, w ogóle w cudze sprawy. Był, wyciszał emocje w takiej grupie, jeśli był, bo to jedna grupa była skazana na rok, była noc polarna, były stresy różnego rodzaju i łatwość była konfliktów. Taki człowiek, który nie ingeruje, nie emocjonuje się, jest w takim, się sprawdza. Poza tym był manualnie, miał zdolności manualne, bo potrafił naprawić coś, więc w ogóle tam też dach zrywali, to nie było ekipy prawie remontowej, tylko musieli sobie sami panowie to wszystko naprawić. Musiał się nauczyć go dotować, czy tam sobie, prawda, jakoś sobie organizować i uprzyjemniać tym kulinarnymi nawet wyrobami, takimi czynnościami. Także właśnie wydawało mi się właśnie zawsze, że on jest na swoim miejscu, bo w domu to ja dowodziłam, prawda. Tam natomiast mógł był wolny był, poza tym wolny w czasie też miał swoje hobby, no więc no, w każdym razie pierwsze pytanie jak wyjeżdżał zawsze było, czy zespół jest sympatyczny, czy jest godny, czy nastroje dobre. No jak potwierdzał, że tak, to już byłam spokojna, bo wiedziałam, że już on będzie w tym swoim świecie, nie będzie, prawda, będą obok ludzie, ale będzie to jakaś wspólnota jednak.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Przenieś się do świata rycerzy i dworskich tradycji. Już w niedzielę 7 czerwca w parku przy zamku odbędzie się niezwykłe wydarzenie z okazji 500-lecia Zamku w Janowcu. Rycerskie wychowanie to żywa lekcja historii pełna emocji i niezapomnianych wrażeń. Widowiskowe walki na miecze, pokazy artylerii, koncert muzyki dawnej, tańce dworskie, teatr ognia, warsztaty dawnych rzemiosł i wiele innych atrakcji dla całej rodziny. Czeka cię wyjątkowa podróż w czasie. Wstęp wolny.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Impuls.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Wystawa Antarktyka i Arktyka w fotografii Lucjana Nowosielskiego to nie tylko zdjęcia z dalekich wypraw, ale też bardzo osobista historia. Dla żony fotografa, która podzieliła się swoimi wspomnieniami podczas wernisażu tej ekspozycji, te kadry to też przypomnienia o jego wyjazdach i powrotach. I mimo, że te podróże były dla niej trudne, Krystyna Nowosielska ma nawet swoje ulubione fotografie. Takie, które najlepiej pokazują spojrzenie jej męża na Arktykę i Antarktykę. To wszystko można już zobaczyć samemu w Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Resztę usłyszycie w wywiadzie naszej reporterki Julii Zagrajuk.
3: Wracając jeszcze na chwilę do tej wystawy w Muzeum Badań Polarnych. Czy pani ma może jakieś ulubione zdjęcie z tych prac?
4: Tą atrakcją to był zawsze ten niedźwiedź w oknie. Zawsze, bo ja jestem w ogóle, ja studiowałam historię sztuki. Pracowałam jako nauczyciel w szkole z dziećmi. I była taka możliwość, że w tym

0: przez dotyk poznawały. No więc dużo było właśnie takich wystaw, gdzie mąż był spotkanie z dziećmi i właśnie opowiadał dzieciom, mogły dzieci zadawać, bo książka jest książką, bo przede wszystkim oni tam na Cynkiewiczach były wiadomości, ale tutaj były takie świeże te wiadomości na bieżąco. Także, że dużą taką, żeśmy zaczęli taką popularyzatorską. To było gratisowo oczywiście tam w tej mojej bibliotece, to może od rana do wieczora przez jakiś czas w ogóle, jak wystawa była zrobiona. Właśnie żeśmy szereg wystaw, między innymi była w bibliotece tej pedagogicznej wystawa i tam bardzo dużo dzieci skorzystały z różnych szkół, całe grupy przyjeżdżały i oglądały. Także, że ma też satysfakcję, że nie tylko sam korzystał, coś widział, przeżywał, ale też potem się dzielił tym. Także dużo na pewno, szczególnie właśnie dzieci skorzystało z tych takich autentycznych opowieści i kontaktów. Czy mam ulubione zdjęcie? Lubię te zdjęcie fok, które mają małe te relacje między właśnie czy pingwinem i tym małym, czy foczkami takimi, które leżą blisko siebie, mama z dzieckiem. I to te takie rodzinne zdjęcia, bym powiedziała. To przyroda, która taka jest. No, bo tam, no, jeśli chodzi o rośliny, no to nie ma tam za bardzo dużo, prawda, jakichś ciekawych eksponatów, ale zdjęcia ptaków, zwierząt, właśnie to mi się, to było miłe dla oka.
1: Może też w tym miejscu zachęcimy do obejrzenia tej wystawy.
0: No myślę, jakiś świat piękny, jakiś ciekawy świat. Tak samo to dla mnie ten podziw światem, podziw zjawiskami, jak zorza polarna, prawda, czy uważam, że to jest, no to jest taka szansa, jeśli chodzi o te wyprawy polarne, dla człowieka zobaczyć coś, co na co dzień się nie widuje. I to mało kto, bo jeśli są jakieś wycieczki, są bardzo drogie wycieczki, ale przeżyć jakąś taką, prawda, jakieś zjawisko takie, które nietypowe, które jedyne w swoim rodzaju, prawda, jakieś, no to jest takie wyróżnienie wielkie i taka, uważam, wdzięczność wobec świata i ludzi, że trzeba się podzielić, trzeba powiedzieć coś, trzeba coś, żeby inni też skorzystali, ale to też samego człowieka uszlachetnia, wydaje mi się, że dla mnie tak też zresztą uczyłam, że przez piękno do dobra, no to jest jakoś tak łatwiej przejść ten kroczek właśnie i się wdrożyć w coś, co jest piękne, chociaż jest wdzięczności losowi, że to mnie się zdarzyło, to wszystko. Także ja no, jestem bardzo szczęśliwa, że mąż miał takie możliwości, a ja partycypowałam i teraz są jeszcze rezultaty, że jest taka satysfakcja, prawda, że jeszcze to pozostaje. Człowiek już, prawda, jest na innym etapie przeżywania życia, ale to, co zrobił dobrego gdzieś tam, prawda, jeszcze będzie funkcjonować.
2: Co w regionie?
3: Co w regionie?
2: W Radiu Impuls.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Impuls.
6: Reklama.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
6: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Po reklamie.
4: Minęła godzina 10 w niedzielę 7 czerwca. W Radiu Impuls sprawdzamy wiadomości.
5: Linia kolejowa na odcinku Słupsk-Lęborg jest już odblokowana. Jak informowaliśmy Was w faktach, wczoraj na stacji Jeżyce Słupskie doszło do wykolejenia 6 wagonów pociągu towarowego podczas jazdy manewrowej. Trzeba było wprowadzić autobusową komunikację zastępczą. 2 dni i 4 spotkania w 4 oczy. W Warszawie Kryło-Budanowa, szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy z polskimi politykami. Rozmawiano przede wszystkim o zeszłotygodniowej decyzji Wołodymyra Zełenskiego, by jednej z jednostek wojskowych nadać imię bohaterów UPA. W Polsce wywołało to falę negatywnych komentarzy. UPA to ukraińska powstańcza armia, która odpowiada za mordowanie Polaków na Wołyniu podczas II wojny światowej. Michał Radkowski, co wynika z tych rozmów?
6: Tego prawdopodobnie dowiemy się w najbliższych dniach, bo Kryło-Budanow przybył do naszego kraju poniekąd jako wysłannik swojego szefa. Miał wybadać polskie oczekiwania, a te są jednoznaczne. Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego powiedział po spotkaniu, że próba gloryfikacji zbrodniarzy spod znaku UPA będzie spotykać się z twardą reakcją. Podkreślił też, że strona ukraińska jest zainteresowana dialogiem w tej sprawie. Natomiast wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie napisał w serwisie X, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i są granice, których przekraczać nie wolno. Na razie ukraińska strona w żaden sposób nie komentuje wizyty Budanowa w naszym kraju.
5: Maja Chwalińska, choć przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą finał turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu 2-6, to została bohaterką publiczności i mediów. Nowa gwiazda tenisa, wielki talent, zaskakująca zawodniczka. Tak francuskie media komentują sukces Polki. Została ona pierwszą w historii tenisistką, która walczyła od kwalifikacji aż po finał.
4: To jest Radio Impuls, a w audycji Co w regionie sprawdzamy dziś, co dzieje się za kulisami wystawy fotograficznej. Jak pomysł zmienia się w konkretnie skomponowany zestaw zdjęć, które trafiają na ściany muzeum? Magdalena Krawczak, posłuchajcie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.
0: Radio Impuls.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Wystawa Antarktyka i Arktyka w fotografii Lucjana Nowosielskiego w Muzeum Badań Polarnych w Puławach to ekspozycja, która robi duże wrażenie już od pierwszych chwil. Surowe krajobrazy, ogrom przestrzeni i cisza tych miejsc sprawiają, że trudno uwierzyć, jak daleko powstały te zdjęcia. I właśnie o tym pierwszym wrażeniu opowiedział naszej reporterce Julii Zagrajuk Maciej Ostrowski, meteorolog pracujący na stacji polarnej.
3: Może zdjęcia to nie, ale wspomnienia mi się przypomniały, że tak powiem, bo ja byłem na, zakładałem tą stację, ale Arcowskiego, tamtej po drugiej stronie. No i tam głównie są zdjęcia przyrody, prawda, czyli zwierząt, no, pingwinów i fok i tak dalej, no to pamiętam, jeszcze przed oczyma mam oczywiście w kolorze, ale to...
4: Wystawa jest bardzo sentymentalna i taka osobista też.
3: No, można tak powiedzieć, bo akurat 50 lat mija, jak wróciliśmy z tej wyprawy antarktycznej, za rok minie. Rocznica będzie 50. założenia stacji będzie. A pan Nowosielski był na trzeciej wyprawie chyba, 3 lata później.
4: Czy mogę podpytać, jak wygląda takie życie na stacji? Jak w ogóle toczy się życie człowieka, który spędza tam dość dużo czasu?
3: Wie pani co, to trzeba na 2 okresy podzielić. Na okres budowy i na okres potem prowadzenia egzystencji, prowadzenia badań i takiej normalnej tej. Ja byłem w zasadzie tylko w okresie budowy, chociaż pod koniec już zacząłem tam działać. Ja jestem meteorologiem z zawodu i tak pojechałem tam, że raz musiałem zabezpieczać, że tak powiem, dawać prognozy meteorologiczne dla wyładunku, bo ze statku cały towar, te parę tysięcy ton sprzętu i domków i zbiorników i paliwa i, no i wszystkiego, co było potrzebne, bo tam nic nie było, prawda, jakby zaczęliśmy. To trzeba było przewieźć, no a żeby przewieźć, no to nie mogło być sztormowej pogody, prawda, a jeśli była sztormowa, no to te promy trzeba było na brzegu przytrzymać i tak dalej, no, no meteorolog musiał działać cały czas, a jednocześnie musiałem budować tą stację, czyli no, wszystko, co trzeba zrobić i załóżmy domek był postawiony, ale wszystko w środku trzeba było urządzić, no. Od półek na rzeczy, na urządzenia, które tam, odbiorniki, dalekopisy i tak dalej, i tak dalej. To był bardzo ciężki okres i wtedy na pewno się nie nudziłem. Parę razy wyszedłem, jak było, słońce się pojawiło, zrobiłem trochę z kolorowych zdjęć ładnych. A potem, jak już to wszystko było zbudowane, no to wszedłem w taki rytm jakby pracy. Co 3 godziny obserwacja i ciągle te prognozy, o których mówiłem wcześniej. Już nie było transportu ze statku na ląd, ale flota rybacka, która tam niedaleko pływała, niedaleko w sensie no 2000 kilometrów, ale to niedaleko. To wymagała, też chciała prognoz mieć.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
5: Radio Impuls.
6: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
0: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Po reklamie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Zdjęcia z wystawy Antarktyka i Arktyka w fotografii Lucjana Nowosielskiego to efekt pracy w miejscach, gdzie warunki potrafią być naprawdę wymagające. Mróz, wiatr, izolacja i długie godziny w terenie to codzienność fotografa, ale też wszystkich, którzy pracują w takich rejonach. O tym, jak wygląda organizacja i praca na stacji polarnej od środka, opowiada pracujący na niej Maciej Ostrowski, meteorolog.
3: Jak długo trwał ten okres budowy? Jak dużo czasu pan spędził tam w ogóle, w te dwa okresy?
4: Przypłynęli w końcu stycznia, a w końcu marca wypłynęliśmy. W końcu marca, tak. Także to niedługo, to w sumie luty, marzec, 2 miesiące, 60 dni tam. Budowa stacji była krótka, bardzo szybka. Większość była prefabrykowana, te domki były prefabrykowane, stopy fundamentowe takie, na których to stało, wszystko to też było. No ale potem każdy szczegół, no tak jak w domu, no trzeba każde połączenie, każdy kontakt założyć, każdy prąd poprowadzić, oświetlenie założyć i tak dalej, no to wszystko.
3: No kiedy stacja już była zbudowana, ja po prostu chcę pana zapytać, jak wygląda taki dzień na stacji, bo to jest niecodzienne przeżycie i nie każdy...
4: Zależy, co kto robił. No tak jak meteorolog, to miał 4 obserwacje co 3 godziny były obserwacje na początku, czyli 8 obserwacji na dobę. No to trzeba było 8 razy się ubrać, pójść do takiej klatki meteorologicznej, sprawdzić, jaka temperatura, zapisać, zrobić depesze, wysłać. No, to zajmowało załóżmy 20 minut wszystko, prawda? No może 30 z ubieraniem się. Potem trzeba się było przespać, potem trzeba było coś zjeść. No i ten czas mijał, no. A byli ludzie, którzy no, nie mieli takiego obciążenia, no bo jeśli on miał zaplanowane jakieś pomiary, a lód skuł już całkowicie zatokę, no to można było wszędzie gdzieś tam pójść i odwiercić lód i nabrać tam tej wody łącznie z organizmami, które żyły pod wodą, prawda? I to badać. To zupełnie inna jest praca ludzi, którzy obsługiwali stację i tych, którzy badali coś tam na tej stacji.
3: A czy dobrze rozumiem, że później od tych prognozów zależy te prognozy, które słyszymy później tam, nie wiem, w wiadomościach?
4: Tak, ale szczegółowsze dla danego punktu, nie dla całego kraju, bo że powie się, że na północy większe zachmurzenie, a na południe mniejsze, no to mało. Nie wiadomo, dokąd to południe sięga i nie wiadomo dokąd. A tam kapitan był zakotwiczony w tej zatoce, w tym fiordzie i mówi, no Maciej, powiedz mi, ile będzie wiało jutro. Czy ja mogę puszczać te promy, czy mogę te kutry, które miały niewielko, to były niewielkie łodzie takie, można powiedzieć.
3: Czy mogę prosić pana opowiedzieć jakąś ciekawą sytuację, jakąś niecodzienną, nie wiem, może jakiś zwierzaczek przyszedł, może coś tam się wydarzyło?
4: Zwierzak nie przyszedł, bo tam zwierząt, no były foki, były kolonie fok, były kolonie morsów, ale to dalej od stacji, to się wyniosło wszystko. Natomiast takim, jak wrona u nas, to były skuły, taki rodzaj mew, takiego bardzo dużej. No i widziałem, jak te mewy otoczyły pingwina, który tak już się kiwał, już tak myśli, tak widać było, że już marny. W pewnym momencie ten pingwin się przewrócił i te mewy na niego się rzuciły. No niestety, no każdy musi żyć, nie? I to jedzenie. Także to tak wygląda. Życie tam w zasadzie takie przyrodnicze to na zimę znika, no bo to po prostu jest zima, zatoka zamarza, woda zamarza cały ten i tam trzeba przetrwać, no.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
1: Po reklamie.
4: To 7 czerwca i niedziela. Tuż po godzinie 11 przechodzimy do wiadomości.
5: 600 tysięcy młodych ludzi wzięło udział w modlitewnym czuwaniu z papieżem w Madrycie. Młodzi są z papieżem, skandował tłum. To hasło nawiązuje do ogólnoświatowych spotkań młodzieży z głową Kościoła katolickiego. W Madrycie papież pozostanie do wtorku rano, następnie uda się do Barcelony i na Wyspy Kanaryjskie. W Armenii wybory parlamentarne. O ponad 100 miejsc w jednoizbowym zgromadzeniu narodowym ubiegają się kandydaci 19 partii i bloków. O reelekcję walczy urzędujący od 8 lat premier Nikol Paszynian, uważany za zwolennika zbliżenia z Zachodem. Najważniejsze ugrupowania opozycyjne są zorientowane na Rosję. Nie będzie wycinki spalonych drzew w miejscu planowanego rezerwatu przyrody Długie Bagno, informują leśnicy opiekujący się Puszczą Solską, gdzie miesiąc temu wybuchł duży pożar. O rezygnację z wycinek apelowali ornitolodzy. Przyroda będzie się odradzać sama, zapowiada Urban Kolman z Nadleśnictwa Józefów, z którym rozmawiał Dominik Smaga.
6: Pozostawiamy tą powierzchnię samą sobie w takim stanie, jak on jest w tej chwili. W celu obserwacji zachodzących procesów w takim miejscu.
7: Rozumiem, że wpuszczenie na ten teren ciężkiego sprzętu mogłoby zrobić więcej szkody niż pożytku.
6: No zdecydowanie. Tam jest również ostoja głuszca. Nie wiemy dokładnie, jak się zachowuje ta populacja. Czy tych głuszców nie ubyło nam jeszcze bardziej w trakcie pożaru, więc też po to jest pozostawiany ten drzewostan, ażeby zaobserwować, jak właśnie ptaki będą się zachowywały w takich warunkach.
5: Pożar Puszczy Solskiej strawił ponad połowę obszaru przeznaczonego pod rezerwat.
4: To nadal program Co w Regionie w Radiu Impuls, ale w tej godzinie wracamy tam, gdzie kwitną kwiaty i ochoczo pracują pszczoły. Opowiemy trochę o lokalnych tradycjach i wyjaśnimy, dlaczego warto o nich pamiętać. Magdalena Krawczak, zostańcie z nami.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: I jakie tradycje pszczelarskie ma powiat puławski? W połowie czerwca przypomni je Festiwal Pszczelarski Powrót do Korzeni. A dzisiaj rąbka tajemnicy uchylają nam Izabela Andryszczyk, Aneta Wawer, Marzena Majk i Michał Kowalczyk z Koła Gospodyń Wiejskich Kochaneczki.
3: Festiwal pszczelarski sam w sobie ma też swoją taką osobną nazwę, Powrót do Korzeni, i dlatego chciałabym w sumie zapytać, skąd wzięła się ta nazwa? Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby coś takiego stworzyć?
4: Powrót do Korzeni to jest cykl naszych projektów, naszego koła, który zaczął się już w ubiegłym roku. W ubiegłym roku mieliśmy Powrót do Korzeni, ale jeżeli chodzi o tradycje kulinarne naszych tutaj terenów, i w ubiegłym roku przybliżaliśmy zioła, przybliżaliśmy stare nasze tradycyjne potrawy, gotowaliśmy w terenie na ognisku i to było Powrót do Korzeni kulinarny, a w tym roku Powrót do Korzeni mamy wokół pszczelarstwa. Skąd w ogóle Powrót do Korzeni? Dlatego, że pszczelarstwo na terenie puławskim miało bardzo korzenie wczesne, ponieważ najpierw było tutaj bartnictwo, potem przerodziło się to w pszczelarstwo, już takie pszczelarstwo w domach, nie w lesie, bo bartnictwo to w lesie, a pszczelarstwo już przyszło pod strzechy, i teren Puław, okolic Puław, Nałęczów, to były takie tereny, gdzie te pszczelarstwo zaczęło się rozwijać nawet badawczo. I pamiętamy, że Pałac Marynki to była siedziba Instytutu Pszczelarskiego, który badał tutaj pszczelarstwo nie tylko lokalnie, ale w całej Polsce.
3: Samo pszczelarstwo tutaj w naszym regionie troszeczkę upada, mam wrażenie. Coraz mniej gospodarstw tak na własną rękę nawet ma swoje ule, swoje pasieki, chyba że się mylę.
5: Jest trochę w tym racji, ale wydaje mi się, że ciągle
6: nie do końca
5: są tak jakby też nowi, młodzi ludzie, którzy się tym zaczęli pasjonować. Ja sama znam co najmniej 3 osoby, które się tym tak jakby interesują i zaczęły zupełnie od zera, nie to, że to było na przykład z rodziny, tak, że ktoś tak jakby kultywował tą tradycję i przekazał młodszemu pokoleniu. Nawet u nas w Kochanowie też są osoby, które się tym zajmują, więc myślę, że to jest fajne.
4: Ale są to młodzi i starsi i młodzi.
5: Tak,
4: bo
5: tak.
4: Tutaj jest z nami Marzanna, która ma wnusia, który Bartek zresztą też w kole działa mocno, i razem słyszeliśmy taką opowieść, że od dziadka został wprowadzony w te arkana pszczelarskie również, prawda?
7: No, zgadza się. On tam lubi sobie chodzić. Tam z dziadkiem zakłada na głowę, żeby go tam nie ugryzły, wiadomo, ale jak podbierają, no to wiadomo, że te pszczółki są no takie obswojone raczej. One wiedzą, że będą ten miodzik podbierać i tak dalej, nie? No cóż więcej można powiedzieć? No, mamy miód, zdrowy przede wszystkim, prawdziwy. To nie taki jak ze sklepu, z naszych pól, z łąk, które sobie tam zbierają te różne smakołyki dla siebie, można tak powiedzieć, pyłki. No i to jest bardzo zdrowe. No i musimy się teraz przede wszystkim zdrowo odżywiać, do herbatki, do wszystkich. Ten miód jest potrzebny, tak?
8: To może ja jeszcze bym dodał taką myśl, że faktycznie może się wydawać, ponieważ to jest dosyć takie rzemiosło dawne, które swoje początki gdzieś tam wieki temu sięga, ale dzisiaj nawet i po swoich znajomych, po rówieśnikach, po młodszych osobach widzę spore zainteresowanie tematem z racji tego, że no dosyć jest takie położenie nacisku na powrót do zdrowej żywności, a to z całą pewnością jest zdrowa żywność. No trzeba pamiętać, że w pszczelarstwie to nie tylko miód. Mamy pięgrze, mamy pyłek, kwestia powiedzmy wosku, wyrobu świec. Tych produktów jest o wiele, wiele więcej, oprócz oczywiście miodu. No i wszystkie się wiążą właśnie z tym dobrym wpływem na nasze zdrowie. Co jeszcze tutaj mogę dodać, że no trudne są też czasy, jeśli chodzi o dziwne regulacje ze strony państwa wprawdzie, ale bardzo ważne jest to, że ludziom jednak zależy, żeby to utrzymać. No chyba rola pszczoły nikomu nie muszę tłumaczyć, że jest, jeśli chodzi o zapylanie, nie do przecenienia. Nawet jest takie powiedzenie, że świat będzie ludzi tyle trwał, ile będą pszczoły istniały na nim, więc warto to takimi eventami, takimi wydarzeniami jak nasze podkreślać, budować tą świadomość i pokazywać ludziom istotę takiego niby prozaicznego tematu, ale często bywa tak, że te oczywiste tematy gdzieś tam po prostu giną w codzienności. A my chcemy właśnie pokazać, że te pszczoły są tak ważne, tak mają istotną rolę i to pszczelarstwo nie jest takie straszne, jakby się wydawało.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
9: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Impuls.
10: Reklama. Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi

0: sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
4: Po reklamie.
5: Radio Impuls.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: O pszczołach mówimy najczęściej wtedy, gdy przypominamy sobie, jak bardzo są potrzebne przyrodzie. Ale za każdym słoikiem miodu stoi też człowiek i wiele godzin jego pracy. Festiwal pszczelarski w Kochanowie jest okazją, żeby zobaczyć ten świat z bliska i dowiedzieć się, jak naprawdę wygląda codzienność pszczelarzy. O tym opowiadają dziś naszej reporterce Weronice Szydłowskiej, Marzena Majik, Izabela Andryszczyk i Michał Kowalczyk z Koła Gospodyń Wiejskich Kochaneczki.
3: Pszczółki są tak na tyle mądre, że byle jakiego cukru to one tam nie chcą, tylko są naprawdę dobry, dobry nasz polski cukier, nie tam jakiś,
4: byle czego nie
3: bo tak dużo nie naprodukują jak one tam, wiadomo, nie? Tego miedziku.
5: W ramach projektu został już ogłoszony konkurs plastyczny. Do konkursu zostały zaproszone dzieci ze szkoły podstawowej w Zarzeczu. Przygotowują różne prace plastyczne, czy prace, które tam nie ma ograniczenia, jeżeli chodzi o formę, więc mamy nadzieję, że będą to nie tylko prace malowane, ale też jakieś tworzone, oczywiście związane z pszczołami. Konkurs będzie rozstrzygnięty na wydarzeniu i no wierzymy, że poprzez to, że dzieci wezmą udział w tym konkursie, to też będą mogły dowiedzieć się więcej o pszczołach. Są przygotowane nagrody, bo trzeba też dodać, że ten projekt jest dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Puławach. Stąd możemy go realizować, no bo jesteśmy młodym kołem i jeszcze na dorobku, więc no, korzystamy aktywnie ze wsparcia zewnętrznego. Bardzo dziękujemy za to dofinansowanie. Projekt jest projektem kameralnym. Nie jest to duże wydarzenie, jest to bardziej lokalne, skierowane do Kochanowa, Zarzecza, Sosnowa, do naszych okolicznych tutaj miejscowości ze względu na ograniczone możliwości nasze finansowe, aczkolwiek no, to, co mamy, tym dysponujemy i będziemy na pewno to przygotowywać z całym sercem, z zaangażowaniem i żeby to było atrakcyjne. Więc jest konkurs, będzie rozstrzygnięty podczas już samego wydarzenia. Tam już będą się odbywały warsztaty wokół właśnie pszczół, wokół miodu, będą informacje, będzie prelekcja na temat tego, jak można założyć pasiekę. Choćby to, bo to też jest dla niektórych ciekawe, jak prowadzić tą pasiekę, jakie są prawne uwarunkowania, o których już Michał wspominał, bo to też trzeba wiedzieć, że to nie jest tak, że się postawi ul, prawda, i potem ho, ho, ho, wszystko się samo zrobi. Więc o tym będziemy mówili. Będziemy uczyli dzieci, jak się robi świeczki na przykład z wosku pszczelego, czy jak, no nie tylko dzieci, ale wszystkich chętnych, którzy się na warsztaty zapisali, bo no mamy ograniczone możliwości, więc musieliśmy uruchomić zapisy, żebyśmy też wiedzieli, jaka grupa się do nas osób zgłosi. Już zapisy są zamknięte, więc no będzie oczywiście jakiś drobny poczęstunek podczas tego całego wydarzenia. No mamy nadzieję, że w tamtym roku nam się to sprawdziło, taka formuła.

0: Wierzymy, że w tym roku też będzie to atrakcyjne dla odbiorców.
1: Niestety liczba miejsc tam się, jeśli chodzi o uczestnictwo, wyczerpała, ale myślę, że od takiego skromnego kroku to dopiero początek i jeszcze to gdzieś tam się fajnie rozwinie. Tym bardziej, że no, takie inicjatywy związane na przykład z pszczelarstwem mają dużą potencję. Mamy plany i tutaj uśmiechamy się do starostwa, że nas będzie dalej tak miło wspierało, za to jesteśmy ogromnie wdzięczni dla pani starosty, dla całego tej starostwa i takie inicjatywy może na większą skalę uda się nam w przyszłości zrealizować.
2: Co w regionie?
3: Co w regionie?
2: W Radiu Impuls.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Impuls.
6: Reklama.
7: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Po reklamie.
7: Minęło południe w niedzielę 7 czerwca. W Radiu Impuls czas na wiadomości.
8: Na koniec długiego weekendu seria ostrzeżeń od synoptyków. W części kraju dziś ulewy, burze, wichury, a także możliwe podtopienia. Ze szczegółami teraz w faktach nasz reporter Michał Radkowski.
9: Dzień dobry.
8: Dzień
9: witam.
8: Dobry. Których regionów dotyczą ostrzeżenia?
9: Chodzi o centralną i północną część kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazowieckiego. Tam burzą będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, lokalnie spadnie grad, będzie też silnie wiać do 70 km na godzinę. Spokojniej ma być dopiero po 20. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia. Chodzi o gwałtowny wzrost stanu wód. Tym razem dla 4 województw, części zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Jak piszą synoptycy, możliwe są lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych wód.
8: 12 osób zostało rannych, w tym 2 ciężko w masowej strzelaninie, do której doszło podczas festiwalu w centrum Toledo w stanie Ohio w USA. Wygląda na to, że co najmniej z 2 było sprawców. Sądzę, że prawdopodobnie strzelali do siebie. Na chwilę obecną nikt nie został zatrzymany. Śledztwo jest dopiero w początkowej fazie. Mówił wiceszef policji w Toledo Joseph Heferan. W tym roku w Stanach Zjednoczonych doszło już do ponad 170 masowych strzelanin, podaje organizacja Gun Violence Archive. Za masową strzelaninę uznawane są takie incydenty, w których ucierpiały co najmniej 4 osoby. Rozpoczęcie specjalnej operacji morskiej na wodach na wschód od Tajwanu ogłosiło Ministerstwo Transportu Chin. W komunikacie wyjaśnia, że ma to zwiększyć bezpieczeństwo żeglugi oraz egzekwowanie prawa. W tym rejonie od kilku dni operuje okręt chińskiej straży przybrzeżnej oraz statek zwiadowczy. Teraz mają dołączyć do nich 4 kolejne jednostki.
7: To jest Radio Impuls i audycja Co w regionie. Za chwilę wracamy do tematu festiwalu, którego głównymi bohaterami są niewielkie, choć pracowite owady. A przy okazji sprawdzamy, jak mieszkańcy chcą ocalić pszczelarskie tradycje regionu. Magdalena Krawczak, zapraszam.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Koło gospodyń wiejskich Kochaneczki z Kochanowa szykuje festiwal pszczelarski. Co w programie? Pyta nasza reporterka Weronika Szydłowska. Odpowiadają Izabela Andryszczyk i Michał Kowalczyk.
3: Tak jak tutaj rozmawialiśmy o tych powrotach do przeszłości, to chciałabym jeszcze dopytać o jedną rzecz. Czy podczas całego festiwalu będzie możliwość zobaczenia właśnie tych starych metod pszczelarstwa? Czy to będzie już bardziej, powiedzmy, ta współczesna forma, ale chodzi o powrót do samej tradycji, która tutaj jest na naszej Lubelszczyźnie?
4: Na tą chwilę to będzie bardziej położony nacisk na metody współczesne. Z delikatnym odniesieniem do tych starych narzędzi, no wiadomo, że gdzieś tam bardziej nie pokażemy tych pli, nie będziemy wycinać ani tworzyć, ale z pewnością będą jakieś odniesienia, opowieści. Na tą chwilę to będzie bardziej na to nowoczesne, bo do nas dochodziły też głosy, że są osoby zainteresowane, które chciałyby się nauczyć, jak otworzyć tą pasiekę, jak w dzisiejszych realiach, na dzień dzisiejszy, taką pasiekę otworzyć i prowadzić. Więc tu nacisk kładziemy na to, żeby też taki był walor edukacyjny, żeby odbiorcy mieli możliwość złapać pełny komplet informacji, jak zacząć swoją przygodę z pszczelarstwem.
5: Ale na pewno będą opowieści o tym, jak kiedyś było, bo przyjeżdża do nas pszczelarz, który ma doświadczenie, który wie dużo o historii pszczelarstwa tutaj na ziemi puławskiej, więc na pewno będzie o tym mowa. Przyjadą narzędzia, nie wiem, urządzenia, które są niezbędne przy pracy pszczelarza, więc będzie można podotykać, założyć na siebie, przymierzyć, tak. Najprawdopodobniej będzie miodarka, więc taka ręczna, więc też będzie na pewno ciekawie. Nasz pszczelarz powiedział, że już pierwszy miód z tego roku wirował, aczkolwiek nie wie, czy będzie miał akurat płynny miód, aby wirować na miejscu. Jeżeli będzie ten miód, płynny wtedy, to będzie też wirowanie miodu na miejscu, więc będzie można spróbować takiego odwirowanego świeżo miodku, który jest już z tego roku, więc wiemy, że dużo będzie się działo. Czy będzie o historii? Na pewno będzie, bo nie można mówić o teraźniejszości, nie patrząc w przeszłość. To, co mamy teraz, to jest wypadkowa tego, co się działo przez lata, prawda? Więc na pewno o tej przeszłości będzie, zresztą nazwa naszego projektu zobowiązuje powrót do korzeni, więc na pewno też będzie, ale tak jak Michał mówił, będziemy zakotwiczeni w teraźniejszości, więc będzie atrakcyjnie i dla kogoś, kto oczekuje tego, jak było dawniej, i dla kogoś, kto chciałby się dowiedzieć, jak jest teraz.
3: Dużo się będzie działo, to już możemy w tym momencie zagwarantować. A dla kogo to wydarzenie w ogóle jest?
5: My wyznajemy taką zasadę w kole, że jak coś robimy, to robimy to w taki sposób, aby to było dopasowane do grup, do których chcemy trafić, tak? Więc ten projekt jest taki, zresztą chyba wszystkie nasze dotychczasowe projekty były realizowane w taki sposób, że trafiały tak naprawdę do każdej grupy wiekowej. Mhm. Bo czy to były ubiegłoroczny festiwal, ten kulinarny, no to gotowaliśmy przy ognisku i dzieci też tam mieszały, robiły ciasto. Staramy się dobierać tą formę realizacji w taki sposób, aby to było dla każdego dostępne.
4: Żeby łączyć wszystkie grupy wiekowe. Chodzi o to, żeby też budować taką wspólnotę. Dlatego wprawdzie, ze względu na skalę tego też projektu i możliwości finansowe, my kierujemy ten projekt głównie do lokalnej społeczności, więc od razu mówię, że nam zależy, żeby wychodzić tutaj od budowania najpierw tej lokalnej takiej integracji wspólnoty i poprzez tego typu działania wychodzić szerzej, żeby to takie pozytywną energię rozszerzać na cały region.
5: A pozytywnej energii w naszym kole nie brakuje. Jak widać, tu same uśmiechnięte twarze siedzą. Jest nas wiele w naszym kole takich ambitnych, ciekawych osób. W ogóle tworzymy takie grono osób, które są ciekawe. Ciekawe świata, ale też ciekawe z tego, co robią w życiu codziennie. I tak jak tutaj siedzimy, to mogłabym wymienić kilka obszarów, które robimy dobrze. Aneta na przykład florystyka, tak. Marzenna, świetna kuchnia. Michał, animacje, bezpieczeństwo, ja tak samo, więc uzupełniając się w tym kotle naszych umiejętności, to tworzy taką różnorodność ciekawą, bo w tamtym roku byliśmy bliżej kulinariów, rękodzieło robiliśmy w międzyczasie, teraz robimy to pszczelarstwo, za chwilę być może będziemy tworzyli właśnie kronikę Kochanowa. Mamy głowę pełną pomysłów, więc naprawdę będzie się działo.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Check it out.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Festiwal w Kochanowie przypomni tradycje pszczelarskie z okolic Puław i to, że warto je pielęgnować. Właśnie o tym mówią nam Izabela Andryszczyk, Aneta Wawer, Marzena Majik i Michał Kowalczyk z Koła Gospodyń Wiejskich Kochaneczki.
3: Czyli można stwierdzić, że każdy członek Koła Gospodyń Wiejskich będzie zaangażowany.
4: Staramy się robić tak różnorodne rzeczy, aby każdy mógł się wykazać, bo bycie w takiej społeczności lokalnej jak nasza, my jesteśmy małą społecznością, tak jak mówiliśmy, no 300 kilka osób na naszej wsi mieszka. Ile?
5: 200 parę.
4: Czy na 200 parę, o, za dużo wymieniłam, 200 parę, więc no to nie jest dużo ludzi. Ale staramy się robić coś, co każdego zainteresuje i co jak się nie odnajdzie w jednej naszej działalności, to może w drugiej. I na przykład na początku wiosny sprzątaliśmy Kochanów. Robiliśmy akcję sprzątania Kochanowa, która była po raz pie-

0: No ale ruszyła taka akcja, że sprzątamy.
1: I nasza inicjatywa.
0: No, dokładnie tak.
2: Nasze koło ma w tej chwili 1,5 roku. Tak zastanowiłam się, bo dodałam 1,5 roku. I to, no to młode koło. Stosunkowo młode, ale no działamy razem i to jest fantastyczne. Mamy świetlicę w Zarzeczu, gdzie możemy niektóre rzeczy organizować w budynku, jeżeli coś robimy właśnie jak ten projekt, prawda? Ale no robimy też jakieś inicjatywy wyjazdowe dla koła. Działamy w naszej lokalnej społeczności i mamy nadzieję, że coraz więcej osób będzie do nas chciało z nami przebywać. Tam próbujemy właśnie zapraszamy do nas, próbujemy zainteresować naszą działalnością inne osoby, bo to jest fajne. No. Kochanów jest taką specyficzną miejscowością, że jest bardzo dużo osób napływowych też. Jest trochę tych, którzy dawno już tutaj mieszkali, ale są tacy, którzy przyjechali dopiero co, bo się im tam spodobało, zamieszkali i właśnie takich ludzi jest ciężko zintegrować, prawda? Bo to jest taki świat, który no każdy w swoim zamkniętym ogrodzeniu, no bo po co, bo po pracy to nie ma siły i tak dalej. A my próbujemy właśnie zintegrować ludzi tych nowych z tymi, nie powiem starymi, ale miejscowymi. I to się sprawdza, bo przychodzą do nas całe rodziny, robimy jakieś spacery Nordic Walking na przykład, więc jak pani widzi, jest ten obszar, jeden, drugi, trzeci, piąty, który już wymieniłam, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie i mamy nadzieję, będzie nas coraz więcej, bo naprawdę chęci mamy dużo, energii mamy okropnie dużo, więc...
1: I fajnych ludzi mamy po prostu.
3: No właśnie o to chciałabym trochę podpytać. Czy mogłyby mi na przykład panie z własnego doświadczenia gdzieś tam poopowiadać, jak wygląda działanie w takim kole, albo w ogóle jak często się tutaj państwo spotykają, żeby sobie podziałać?
0: Spotykamy się raz w miesiącu, to trwa dwie godziny, trzy, omawiamy różne spotkania, na przykład będziemy teraz robić święto rodziny dla szkoły Zarzecza. Też będziemy się przygotowywać niedługo do Góry Płaskiej, do takiego święta truskawki. Tam też sobie staniemy, coś tam zrobimy, ugotujemy, pokażemy i tak dalej, nie? No ale to dopiero początki są, tak jak mówi tu Iza, że to są dopiero początki. No i uczymy się wzajemnie. Jeden to umie i tak wiedzę idą.
3: Czyli nie trzeba przychodzić już z jakimiś tam umiejętnościami, można po prostu przyjść i się czegoś nauczyć.
0: Po prostu, tak? Uczyć się, dokładnie. Tak jak i tego pszczelarstwa. No też będziemy przyglądać się, uczyć, jak to wygląda za koleją, jakie to pracochłonne jest dla tego pszczelarza, który się będzie tym się zajmują, tak? No i my może jeszcze skorzystamy z tego. Może wiadomo, kto wie, właśnie, może jakieś ule zakupimy i też gdzieś tam postawimy i co? No,
1: pewnie.
0: Kto wie, może te pszczółki jeszcze powiększą się, te ule. Miejmy nadzieję.
4: I to już wszystko na dziś. Magdalena Krawczak, do usłyszenia.
5: Co w regionie?
6: Co w regionie?
5: W Radiu Impuls.
7: Radio Impuls.
8: Reklama.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny!

0: Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
0: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
0: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
6: To niedziela, 7 dzień czerwca. Jest 13, czas na wiadomości.
7: Nocny pożar samochodu z elektrycznym napędem w Mysłowicach. Akcja strażaków zaczęła się koło północy. Marcin Buczek zebrał informacje w tej sprawie. Dlaczego ta akcja trwa tak długo?
8: Takie są procedury związane ze schładzaniem samochodowej baterii. Kiedy strażacy dojechali na miejsce, samochód płonął. Ogień ugaszono, ale schładzanie baterii to wielogodzinny proces. Wszystko dlatego, że akcję można zakończyć dopiero, jak bateria zostanie schłodzona do odpowiedniej temperatury. Chłodzi się ją wodą, ale trzeba to robić od dołu samochodów. Nie ma informacji, aby ktoś w tym pożarze ucierpiał. Policja będzie ustalać, dlaczego auto się zapaliło.
7: Kolejne wzmożone kontrole drogowe zapowiada na dzisiaj policja. W czasie powrotów z długiego weekendu przy głównych trasach będzie można spotkać więcej funkcjonariuszy niż zazwyczaj.
9: Mówimy nawet o około 5000 policjantach ruchu drogowego, którzy będą dbali o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów.
7: Zapowiada komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Kolejne grupy pacjentów nie będą objęte limitem dotyczącym badań diagnostycznych. Takie rozwiązanie przygotowuje Ministerstwo Zdrowia. Jest to reakcja na falę krytyki dotyczącej ograniczeń w finansowaniu badań takich jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Według specjalistów to uderza w pacjentów. Z tymi faktami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co dokładnie ma się zmienić?
10: Bez limitów finansowane mają być badania dla osób ze schorzeniami narządu ruchu, na przykład z chorobami stawów. Decyzja ma być ogłoszona jeszcze w czerwcu. Dla tej grupy badania obrazowe, takie jak rezonans czy tomografia, są bardzo ważne dla kontroli ich leczenia.
6: To niedziela, końcowy przystanek długiego weekendu, ale bez pośpiechu. To ciepłe, przyjemne popołudnie przed nami. Spędźmy je wspólnie. Ewelina Kroczek, zapraszam.
2: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla Ciebie.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Niedzielne popołudnie, weekend wciąż trwa, a to najlepszy powód do świętowania. A skoro o tym mowa, pamiętajmy, że dziś na imieninową kawę zapraszają Robert i Wiesław. Panowie, wszystkiego co najlepsze dla was. Z kolei miłośnicy tenisa mają już pewnie zarezerwowany czas na finał turnieju Rolanda Garrosa. I pomyślcie tylko, profesjonalni sportowcy nawet w niedzielę pracują na najwyższych obrotach. My na szczęście nie musimy biegać po korcie z taką intensywnością, ale krótki spacer czy rower w popołudniowych planach to, przyznajcie sami, całkiem niezły pomysł na domknięcie tego długiego weekendu. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impulse.
2: Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.
1: Radio Impulse.

Do muzyki wracamy już za kilka chwil, a tymczasem kalendarz przypomina, że dokładnie 7 czerwca 2002 roku na ekrany kin wszedł Dzień Świra Marka Koterskiego. Historia Adasia Miałczyńskiego, który walczy z hałaśliwym sąsiadem, stukaniem za ścianą, własnymi rytuałami, stała się niewątpliwie naszym lustrem. Dziś, zamiast walczyć z rzeczywistością, jak Adaś, proponuje głęboki oddech. O tak, niech ta niedziela nie będzie dniem świra, ale dniem świętego spokoju. Tego wam życzymy. Za kilka chwil wracamy do muzyki wybranej dla ciebie.

0: Reklama.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen.

SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Po reklamie.
3: To niedziela, 7 dzień czerwca, jest 14, czas na wiadomości.
4: Międzynarodowa Agencja Atomowa została zaalarmowana przez Ukrainę, że doszło do ataku na centralny magazyn zużytego paliwa jądrowego w pobliżu Czarnobyla. Rosyjski dron miał uderzyć w budynek, w którym przyjmowane są kontenery z radioaktywnymi odpadami. Został on poważnie uszkodzony. Na szczęście w tym czasie nie było w nim dostarczonego ładunku. Nie zanotowano zwiększonego promieniowania radioaktywnego. Eksperci Międzynarodowej Agencji mają w najbliższym czasie odwiedzić składowisko, by ocenić zniszczenia. Ta niedziela to dla wielu z Was ostatni dzień czerwcówki, czyli długiego weekendu. Nasz reporter Michał Dobrołowicz sprawdził, jak Wam mija ten czas.
5: Co już się udało w czasie tego długiego weekendu?
6: Udało się być synem na turnieju. No i zobacz Pan, jakżem się ładnie opalił.
5: Tego słońca nie było dużo, ale opalenista jest.
6: Ale tylko na mnie chyba świeciło, bo wie Pan co, bo widzę, że inni nie opalani, a ja był opalony.
5: A co jeszcze do końca tego weekendu? Jeszcze trochę opalenista?
6: Może jakieś rybki tu gdzieś, wędka.
5: Łowienie?
6: Takie rzeczy, tak.
5: Udało się już naładować trochę siły, energię?
7: Tak. No, udało się.
5: A jaki jeszcze plan na niedzielę?
7: Aktywny odpoczynek.
5: Czyli jaki?
7: No, rowery prędzej.
8: No, my byśmy chcieli w poleniuchować, ale się nie da.
5: Czemu?
8: No, bo musimy aktywnie. My raczej my dzieci wyciągamy na spacer, a tak spacerujemy dość intensywnie codziennie. No, a oprócz tego, no, kosiarka, plewienie.
5: Prace już takie typowo letnie?
8: No tak, na całego.
4: Opinia, że sztuczna inteligencja odbiera pracę informatykom, to mit. Dane tego nie potwierdzają, mówi profesor Piotr Sankowski, szef Instytutu Ideas. Jego zdaniem wciąż warto się uczyć trudnych rzeczy.
9: Opłaca się iść na dobre studia nadal i coraz bardziej się będzie opłacał. Na pewno popyt dla najlepszych, tak jakby w dowolnej dziedzinie, a w szczególności w informatyce czy sztucznej inteligencji będzie...
3: W tej godzinie sprawdzimy, jaka chemia łączy nas przy niedzielnej kawie i dlaczego powroty z weekendu 30 lat temu były bardziej ekstremalne niż dziś. Zostańcie z nami. Ewelina Kroczek, zapraszam.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Nie wiem, czy wiedzieliście, że dziś obchodzimy Dzień Chemika. I nie myślimy tu tylko o probówkach i białych fartuchach. Chemia jest wszędzie, nawet w tej idealnie spienionej kawie, a przede wszystkim między ludźmi. Życzymy dziś wszystkim chemikom, by w ich życiu zawsze zachodziły tylko pozytywne reakcje, a energia nigdy nie wyparowała, zwłaszcza ta, która przyda się nam jutro rano w pracy. W końcu dobre relacje to najtrwalsze wiązanie, jakich możemy sobie życzyć na zakończenie tego weekendu. Za chwilę zagramy coś, co ma w sobie niesamowitą muzyczną chemię. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Po reklamie.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.

Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądał powrót z długiego weekendu 30 lat temu? No niektórzy takie powroty bardzo dobrze pamiętają. Bez GPS-u, bez aplikacji z korkami, za to z ogromną papierową mapą rozłożoną na całą deskę rozdzielczą. No wtedy nawigacją był pasażer, który po 10 obrocie mapą i tak nie wiedział, gdzie jesteśmy, a każda pomyłka kończyła się rodzinną naradą na poboczu. Pamiętacie takie czasy? Dziś no, technologia prowadzi nas za rękę i precyzyjnie wylicza czas do domu, ale przez to ucieka trochę ten dreszczyk przygody. No ale czy odważylibyśmy się teraz wyłączyć ten spokojny głos lektora i skręcić w niepozorną, boczną drogę, by odkryć nowe, ciekawe miejsca? No, ja nie ukrywam, musiałabym to przemyśleć. Zaskoczymy Was na pewno muzycznie już za kilka chwil.

0: Reklama.
1: Jedziemy?
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
0: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.
6: 7 dzień czerwca w kalendarzu, mamy niedzielę. Jest 15 i zapraszamy na wiadomości.
7: Pomimo niszczycielskiego pożaru w Puszczy Solskiej, planowany już wcześniej rezerwat przyrody Długie Bagno powstanie. Przyroda odrodzi się tu sama, mówi Urban Kolman z Nadleśnictwa Józefów w rozmowie z naszym dziennikarzem.
8: Przed pożarem byliśmy już po zakończonych konsultacjach, ale gdy pojawił się ten pożar, potem była mowa o tym, że pod znakiem zapytania jest ten rezerwat. Tych wątpliwości już nie ma.
9: Tak, tych wątpliwości nie ma, rezerwat będzie, dlatego że to jest unikatowe miejsce. Należy je zachować. Liczymy na to, że właśnie utworzenie tego rezerwatu powstrzyma do odwiedzających, żeby obserwować te zjawiska, które się dzieją w sposób naturalny.
7: Usłyszał nasz dziennikarz Dominik Smaga. Leśnicy zapowiadają też, że na tym terenie nie będą wycinać nadpalonych drzew. Już za 4 dni początek najważniejszego piłkarskiego turnieju na świecie. W czwartek rozpocznie się mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Weźmie w nim udział rekordowa liczba, aż 48 reprezentacji. Niestety nie ma wśród nich naszej. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Kto jest w gronie faworytów do Mistrzostwa Świata?
10: Zdecydowanie największe szanse na zdobycie Mistrzostwa Świata daje się Hiszpanom, czyli aktualnym mistrzom Europy. Hiszpanie prezentują szybką i techniczną piłkę, nie zapominając jednak o dobrej defensywie. Spore szanse na tytuł mają też, zdaniem ekspertów, Francuzi. To reprezentacja naszpikowana gwiazdami z Kylianem Mbappé na czele. Przypomnę, to aktualni wicemistrzowie globu i mistrzowie świata z 2018 roku. Nie można zapomnieć także o Argentyńczykach, którzy bronią tytułu wywalczonego 4 lata temu w Katarze. Atutem tej reprezentacji jest doświadczenie, a także Leo Messi, dla którego będzie to już z pewnością ostatni mundial. Wśród reprezentacji, które mogą powalczyć o medale w USA, Meksyku i Kanadzie, wymienia się także Anglię, Brazylię czy Portugalię.
6: W tej godzinie sprawdzimy, jak przemycić weekend do domu dzięki obłokom srebrzystym i czy nowa reklama perfum właśnie wyłoniła nam kolejnego Jamesa Bonda. Ewelina Kroczek, zapraszam na kolejną wspólną godzinę.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.
0: Radio Impuls.

0: Choć zegar odlicza czas do poniedziałku, weekend trwa przede wszystkim w naszych głowach. Nasze antidotum? Zmysły, moi kochani. Zapach truskawek, skoszonej trawy to najlepszy sposób na przemycenie tej wolności do domu. Dni teraz są długie, noce krótkie. Przyroda zapewnia nam niebywały spektakl. Warto na przykład wypatrywać obłoków srebrzystych, które lśnią, gdy słońce jest już pod horyzontem. A na niebie w czerwcu pojawi się także truskawkowy księżyc. To nietypowy mikroksiężyc. Pierwsza letnia pełnia nadejdzie 30 czerwca i będzie wyjątkowo mała, czyli na razie grafik na nowy tydzień odkładamy na bok, bo wiele interesujących rzeczy dzieje się wokół nas.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Weekend to idealna pora, żeby nadrobić filmowe zaległości, a tymczasem powraca pytanie, kto zostanie nowym agentem 007? Kto zastąpi Daniela Craiga? Ostatnio internet zapłonął po nowej reklamie perfum, w której Jacob Elordi wciela się w eleganckiego włamywacza. Fani huczą, że to mogło być nieoficjalne przesłuchanie, które ustawiło aktora w czołówce wyścigu po rolę Bonda. Czy tak będzie? Pewnie niebawem się przekonamy. A kiedy już wybiorą aktora do głównej roli, pojawi się kolejne pytanie, kto stworzy muzyczny motyw przewodni do nowej serii. Tutaj na razie także stawiamy znak zapytaniem. A jeśli chodzi o muzykę, mamy dla Was doskonałe kawałki na to niedzielne popołudnie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
5: Zdrowit.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

trwa, wakacje przed nami, czerwiec jest fajny. O tym w tej godzinie. Przyjemne tematy, prawda? Ewelina Kroczek, zapraszam.

0: Wracacie z długiego weekendu. Pewnie wielu z Was zagląda teraz na stacje benzynowe lub do przydrożnych restauracji. Idealnie się składa, bo 7 dzień czerwca to Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności. To nie jest tylko nudne hasło. Eksperci przypominają, jeśli masz wątpliwości, wyrzuć to. Coraz cieplej, więc uważajcie na majonezowe sałatki i lody z niewiadomego źródła. Wasz żołądek podziękuje Wam za to na pewno. Myślę, że kawa nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie, z pewnością poprawi koncentrację za kółkiem, ale też nie zaserwuje Wam żadnych żołądkowych rewolucji tuż przed poniedziałkiem. Pamiętajcie, że w trasie lepiej być głodnym przygód niż pełnym wrażeń z nieplanowanego menu.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Impulse.

0: długi weekend powoli dobiega końca, ale spokojnie, to nas nie rusza. Nie, nie, nie, absolutnie. To nie jest szary listopad, po którym czekają nas tylko krótkie dni i perspektywa wolnego za pół roku. Jesteśmy przecież w sercu czerwca. Jeśli dobrze liczę, do wakacji pozostało zaledwie 19 dni, więc nawet nie próbujcie chować walizek na strych czy do piwnicy. Niech zostaną w zasięgu wzroku jako obietnica kolejnych przygód. Przed nami najpiękniejsze tygodnie roku, więc wracajcie do domu z uśmiechem. Lato niebawem się rozkręci. A my muzycznie także już rozkręceni za kilka chwil. Kolejna porcja hitów dla Was. Muzyka wybrana
1: dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Money, money, money!

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.

0: późne niedzielne popołudnie, a jednak jeszcze sporo czasu do zagospodarowania. Lubimy czerwcowe dni, prawda? Ewelina Kroczek, zapraszam na kolejną wspólną godzinę.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

Niedawno Dzień Dziecka przypomniał nam o pewnej niezwykłej historii. Czy wiedzieliście, że w 2008 roku do Światowej Galerii Sław Zabawek obok Lego i Barbie trafił zwykły patyk? Eksperci uznali go za genialny gadżet, bo przecież nie potrzebuje baterii, nie ma instrukcji, a w dziecięcych dłoniach staje się mieczem świetlnym, wędką, magiczną różdżką. To taka ważna wskazówka dla nas, właśnie na te dni wolne od pracy, że czasem nie trzeba fajerwerków ani wielkich planów, by dobrze się bawić. Wystarczy odrobina wyobraźni, no i przede wszystkim docenienie prostych chwil. Dorzucamy jeszcze muzykę wybraną dla Ciebie. Zestaw idealny. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Co masz?
1: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie.
13: Radio Impuls.

0: disco.
1: To niedzielne późne popołudnie, ale fakt, że to czerwiec, zmienia absolutnie wszystko. Wcale nie musimy jeszcze żegnać się z weekendem, bo słońce zajdzie dopiero o 20:53. To oznacza, że przed nami wciąż solidna dawka jasnego, ciepłego dnia do wykorzystania. Nie spieszcie się więc z powrotem do domowych obowiązków. Macie jeszcze mnóstwo czasu na relaks, spacer czy leniwą kawę w ogrodzie. Ciągle jesteśmy w trybie wolnego, ale oczywiście pozdrawiamy tych wszystkich, którzy słuchają nas na swoim weekendowym dyżurze. Miłej reszty dnia Wam życzę. Do usłyszenia jutro przy porannej kawie. Za dziś dziękuję. Ewelina Kroczek.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
7: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
6: O, pyszna zapiekanka.
7: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
6: To rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
9: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś?
9: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.
4: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.
4: Radio Impuls.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda. Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Jedziemy?
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
1: Skoda. Po reklamie.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Let it march again. Welcome to the paradise.
3: Cuatro abrazos y un café.

korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić.